0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś trzeci dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
2: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwo? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym, jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
1: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
3: Pastoral vocacional. Duszpasterstwa
2: powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknej wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
1: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał

0: O niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawle II. To był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam młodym ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesji było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję spotkania z wolontariuszami w Centrum Wystawienniczym IFEMA w Madrycie. Jest to ostatni etap pobytu Ojca Świętego Leona XIV w hiszpańskiej stolicy. To wydarzenie, które będzie niejako podsumowaniem tych prawie 4 dni, które Leon XIV spędził w hiszpańskiej stolicy. Jest także wyrazem wdzięczności wobec tych wszystkich, dzięki którym mogło odbyć się to spotkanie, dzięki wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas, aby pomóc w zorganizowaniu tej wizyty. Prowadząca spotkanie teraz właśnie o tym mówi. Mówi o niewidzialnej pracy tysięcy ludzi, która umożliwiła jego wizytę.
1: Santo Padre, usted nos ha interpelado a todos a tener un corazón sensible con las necesidades de los demás, a salir de los egoísmos y a hacer de la ayuda y el servicio.
0: Ojcze Święty, Ojciec Święty, widzi teraz tych wszystkich, którzy potrafili wyjść z własnego egoizmu. Wszyscy ci, którzy są tutaj, a także ci, którzy nie mogli przyjść, powiedzieli tak temu wezwaniu. 18 tysięcy osób, nazywamy ich milczącym wojskiem. To wszystko, czego dokonali w tych dniach. I z czego Ojciec Święty, z czego Wasza Świątobliwość zdaje sobie sprawę. Bardzo byśmy chcieli opowiedzieć ci historię każdego z tych wolontariuszy o ich służbie. Oczywiście nie jest to możliwe, ale chcemy pokazać Ci, przedstawić Ci kilka świadectw, które zostaną przedstawione w imieniu tych wszystkich. Chcemy powiedzieć Ci 18 tysięcy razy dziękujemy Ci za to, że jesteś tutaj. Osiemnaście tysięcy wolontariuszy, których mrówcza, milcząca praca pozwoliła na to, aby mogła się odbyć wizyta Ojca Świętego tutaj w Madrycie. Teraz wideoprezentacja ukazuje pracę tych wszystkich, którzy poświęcili swój czas, aby umożliwić wizytę Ojca Świętego, którzy mówią teraz o tym, o radości, która wynika z służby. Mówią o tym, że warto poświęcić się służbie dla innych, bo w ten sposób można spotkać się z Chrystusem. Chrystus jest tutaj, jest obecny w każdym pielgrzymie, który tu przebywa. Powiedzieć komuś tutaj, jest dla ciebie butelka wody. Tak małe gesty mają wielkie znaczenie. O tym mówią wolontariusze. Te kilka dni wizyty Leona XIV, która rozpoczęła się w sobotę rano. Leon XIV w tych dniach miał możliwość spotkać się z parą królewską w pałacu w Madrycie. Spotkał się także z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym. Przewidziana była także wizyta u pracowników i podopiecznych projektu społecznego. To spotkanie, którym Leon XIV chciał rozpocząć duszpasterski program swojej wizyty w Madrycie, spotkanie z osobami pokrzywdzonymi, zranionymi. poprzez wiele cierpień, które doświadczyli, osobami często wykluczonymi. Szczególnym momentem było czuwanie modlitewne w sobotę wieczorem na Plaza de Lima przed stadionem Santiago Bernabeu. W niedzielę uroczystość Bożego Ciała, msza święta na Plaza de Cibeles oraz procesja, której przewodniczył Ojciec Święty. Wreszcie piękne spotkanie z przedstawicielami świata kultury, sztuki, ekonomii i sportu. Wczoraj rano Leon XIV spotkał się w formie prywatnej z premierem hiszpańskiego rządu. Następnie wygłosił przemówienie w obecności hiszpańskich parlamentarzystów. Spotkał się z biskupami, członkami Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Wreszcie w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Almudeny odbyło się nabożeństwo ku czci Matki Bożej, a wieczorem spotkanie z całą madrycką wspólnotą diecezjalną na stadionie Santiago Bernabeu. Te wszystkie wydarzenia mogły się odbyć dzięki pracy wolontariuszy, którzy zgromadzili się teraz, aby pozdrowić i pożegnać Ojca Świętego. A już teraz wysłuchamy pierwszego świadectwa. Dzień dobry i witaj, Ojcze Święty. A to świadectwo wygłosi Mercedes Rodriguez Loeb. Wszystkie te miesiące służby, przygotowując się do wizyty papieża, odbierałam jako dar od Kościoła. Tego Kościoła, który jest moją matką i który teraz powierzył się swojej córce, aby przygotowała spotkanie wszystkich swoich dzieci z wikariuszem Chrystusa. Nie odczuwałam tego jako robienia czegoś dla papieża, ale Kościół i Jezus Chrystus zawsze byli w centrum. Ten Kościół, który wspierał mnie w najgorszych chwilach i który cieszył się z moich najlepszych chwil. Ten Kościół, w którym cierpiałam i odczuwałam ból i w którym odkryłam życie, którym obdarował mnie Chrystus. Kościół, w którym w modlitwie i dzieląc się wszystkim, czego doświadczyłam, odkryłam, że jest On moją matką i kocha mnie taką, jaką żyję, jaką jestem. Wydarzenie, w które byłam najbardziej zaangażowana, miało dwie fazy, twórczą i operacyjną. Moim celem w pierwszej fazie było, aby każdy uczestnik spotkał się z Kościołem, poczuł się częścią Kościoła i spotkał się z Chrystusem w Eucharystii, aby każdy szczegół był starannie dopracowany w tym celu. W drugiej fazie chciałam chronić skarb, który mi dano, chronić Kościół, strzec Kościoła, upewnić się, że wszystko jest profesjonalnie wykonane, że każda chwila zawiera prawdę i piękno. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że wszystko było łatwe. Przygotowanie się do takiej chwili wymaga wielu spotkań i rozmów z ludźmi, którzy myślą inaczej niż ty. Ale wszyscy wierzymy, że nasza propozycja jest najlepsza dla wszystkich. Chcę wierzyć, że dobro zawsze było obecne we wszystkim. Wiele razy wracała do mnie modlitwa. To, co dają Kościołowi, to nic więcej niż mała rekompensata za dar, który mi dał Kościół, Chrystusa. Jestem bardzo wdzięczna, ponieważ w każdej chwili czułam, że Bóg mnie wspiera, zarówno bezpośrednio, jak i poprzez ludzi, których postawił przy mnie. Wszystkich ludzi, którzy wspierali mnie i towarzyszyli mi w dniach, kiedy czułam się zmęczona. Kiedy zaczynałam tę podróż, ktoś powiedział mi, że jeśli nie czyni nas to świętszymi i nie zbliża nas do Boga, to powinniśmy to zostawić. Świętość jest na pierwszym miejscu. Co za radość dotrzeć do tego momentu z pogodą ducha, wiedząc, że Bóg był obecny we wszystkim, towarzysząc nam i wspierając nas. To pierwsze świadectwo wygłosiła Mercedes Rodriguez Loeb, jedna z wolontariuszek, która w przepiękny sposób podkreśliła swoją miłość do Kościoła. Kościoła, który postrzega jako matkę. Kościoła, który dał jej największy możliwy dar. Dar Jezusa Chrystusa.
2: ¿Cómo estamos, ejército?
3: Es la alegría de la fe la que nos une y nos mueve hacia él.
0: A teraz o tym wszystkim, co przeżyli wolontariusze w czasie tych kilku dni spotkania z Leonem XIV, ale także w czasie wielu miesięcy przygotowań do spotkania z następcą świętego Piotra, w wystąpieniu rapowym opowiada raperka Aisha.

0: radości wiary, o radości braterstwa, o radości należenia do Kościoła opowiada teraz w swoim występie Aisha.
1: La alegría de la fe, la que nos une y nos mueve.

Raperka Aisha, która w swoim występie opowiedziała o tych emocjach, przeżyciach, doświadczeniach związanych z wizytą Ojca Świętego Leona XIV.

znaleźć całkowicie racjonalnej odpowiedzi. Nie ma w tym żadnej kalkulacji, nie oczekujemy niczego w zamian. Jest raczej cicha pewność, świadomość, że robisz to, co słuszne. Wezwanie, które czujesz w sercu i na które po prostu odpowiadasz tak. Jako chrześcijanin uczysz się nie tłamsić tego głosu. Uczysz się, że poświęcenia nie da się usprawiedliwić. Ono się przeżywa. Nazywam się Nuño i jestem ojcem 8 dzieci. Razem z żoną staramy się żyć naszym poświęceniem dla innych, ucząc się każdego dnia. Mówiąc tak, odkrywasz, co tak naprawdę oznacza ta wizyta. Bycie chrześcijaninem oznacza naśladowanie Chrystusa. Papież jest jego namiestnikiem na ziemi. Dlatego, kiedy podjąłem się odpowiedzialności za rozwój platformy wolontariatu, widziałem w niej coś więcej niż tylko projekt techniczny. Szukaliśmy 10 tysięcy osób, a zgłosiło się ponad 17 tysięcy. Widziałem ich zdjęcia, ich spojrzenia, ich radość. A kiedy widzieli, jak zajmuję się pracą, mogłem z dumą powiedzieć: zgłaszam się na wolontariusza do wizyty papieża, jak ja wielu innych ludzi. A to samo w sobie jest już ewangelizacją. Mówienie tego głośno, bez udawania, w czasach, które często dążą do czegoś, prowadzą nas do czegoś przeciwnego. I mówimy tak, nie tym, co nam zbywa odrobiną wolnego czasu, pieniędzmi, ale tym, co w nas najlepsze. Mamy tu wolontariuszy z bogatym doświadczeniem w sektorze bezpieczeństwa, protokołów, logistyki, służby zdrowia, tysiące zawodów. Ludzi, którzy nie przyszli, żeby pomóc byle jak, przyszli, żeby poświęcić swój cenny czas i talenty tej służbie. Kiedy dajesz z siebie to, co najlepsze, kiedy dajesz siebie, ci, którzy to otrzymują, to dostrzegają. I ty również, ponieważ odkrywasz, że to, co w tobie najlepsze, nie ogranicza się do dawania. Ono rośnie. Ojcze Święty, w imieniu wszystkich wolontariuszy dziękuję, że przybyłeś aż tutaj, że byłeś z nami w tych dniach, za to wszystko, co nam powiedziałeś i to, co zrobiłeś. I dziękuję wam wszystkim za to, że powiedzieliście tak, za to, że słuchaliście, za to, że daliście świadectwo swoim życiem, swoją służbą i oddaniem. Panie, pomóż nam zawsze mówić tak, poruszeni Twoim Świętym Duchem, przykładem naszej Matki Maryi i przykładem Świętego Józefa. Podnieśmy nasze spojrzenie. Tak zakończył swoje świadectwo jeden z wolontariuszy, Nuño Adam Castrillo, nawiązując do motta całej pielgrzymki Ojca Świętego, która brzmi właśnie: podnieście, wznieście spojrzenie, podnieście wzrok. Dziękuję, Ojcze Święty, za Twoje słowa, za te dni Twojej wizyty. My oraz cały Kościół w Madrycie zobowiązujemy się, aby dalej nieść Chrystusa. Wasza świątobliwość, będziemy dalej modlić się za Ciebie. Pan niech obdarzy Cię swoją łaską i światłem, abyś dalej niósł tą służbę, którą powierzył Ci Pan Bóg, abyś stale nam przypominał, abyśmy podnosili nasz wzrok.

Dwa niezwykłe świadectwa zostały wygłoszone w obecności Ojca Świętego. Świadectwa, które mówiły o radości, które mówiły o wierze, które mówiły o spotkaniu z Chrystusem, które mówiły o poświęceniu, które nie przynosi smutku, ale przynosi radość, przynosi wdzięczność, przynosi spełnienie.

A teraz Ojciec Święty wygłosi swoje ostatnie w Madrycie przemówienie. Eminencjo, drodzy bracia i siostry, dzień dobry. To spotkanie jest ostatnim punktem madryckiego etapu mojej podróży apostolskiej. Ale bardzo się cieszę, że odbywa się ono właśnie z wami, wolontariuszami i wolontariuszkami. Każdemu z was i również tym, którzy nie mogli tu dziś rano przybyć, wszyscy zasługujecie na szczególne dziękuję, ponieważ ofiarowaliście swoją obecność i swoją służbę, a uczyniliście to z miłości do Pana, do Kościoła i do papieża. Dziękuję wam z całego serca. Dziękuję dwojgu rzecznikom, którzy podzielili się z nami swoim świadectwem, a także tym, którzy przygotowali film i występ muzyczny. Dowiedziałem się, że od samego początku wasza odpowiedź na zaproszenie była pełna entuzjazmu. W ciągu kilku dni liczba zgłoszeń przekroczyła oczekiwania, dzięki czemu wszystkie potrzeby zostały z nawiązką zaspokojone. Wzięliście urlopy w pracy. Niektórzy z was przez wiele miesięcy poświęcali się temu zadaniu w pełnym wymiarze czasu, ale każdy dał to, co mógł, ofiarowując swoje serce, ręce, pomysły, talenty i uśmiech. Niech Bóg wynagrodzi wam to tak, jak tylko On potrafi.

0: Me gustaría compartir con vosotros una sencilla reflexión.
1: Chciałbym podzielić się z wami prostą refleksją, którą streściłbym w następujących słowach. Chrześcijanie są powołani, aby nieść światu zaczyn bezinteresowności. Jezus posłużył się obrazem zaczynu w przypowieści o Królestwie Niebieskim, zapisanej przez Ewangelistę Mateusza. Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Wasze doświadczenie tych dni, podobnie jak doświadczenie tak wielu braci i sióstr, wolontariuszy, w podobnych okolicznościach, myślę o jubileuszu ubiegłego roku, jest znakiem nadchodzącego Królestwa i to z jednego zasadniczego powodu. Jest nim bezinteresowność. Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej, to znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii, która mówi: jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jaka za to należy się wam wdzięczność? Drodzy bracia, Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby przynieść zaczyn Królestwa Niebieskiego. Zmieszał go z ciastem naszego chorego społeczeństwa, aby uzdrowić je od wewnątrz wodą i krwią swojej ofiary oraz ogniem Ducha Świętego. A po swojej śmierci i zmartwychwstaniu posłał swoich uczniów mocą tego samego Ducha, aby byli w świecie znakami i narzędziami Jego Królestwa Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju. Dokonuje się to przez głoszenie, ale także i powiedziałbym nawet, że przede wszystkim przez styl życia, sposób myślenia i postępowania właściwy Ewangelii. Otóż istotną cechą tego stylu jest bezinteresowność, której daliście świadectwo tutaj, w Madrycie, w ciągu tych dni. Dziękuję wam.
0: Gracias. Quizá las estadísticas no lo registren.
1: Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach również dzięki wam to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu.

0: Czy to nasza zasługa? Nie. Wszystko jest Jego łaską. Oto tajemnica. Miłość Boga, która porusza słońce i gwiazdy, a także serca tych, którzy spotkali Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Siostry i bracia,
1: hermanas y hermanos, sigamos por este camino.
0: Podążajmy dalej tą drogą z pokorą i łagodnością, bez żadnej zarozumiałości, ale mocni w wierze i hojni w służbie. Niech Najświętsza Maria Panna sprawi, abyście zawsze i wszędzie byli za czynem Królestwa. Dziękuję i do zobaczenia w Rzymie. Zakończyło się przemówienie Ojca Świętego Leona XIV, ostatnie z przemówień, które wygłosił tutaj w Madrycie w ciągu tych ponad 3 dni, które spędził w hiszpańskiej stolicy. I w tych słowach, które skierował do wolontariuszy, do 18 tysięcy wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas, energię, zdolności, aby pomóc w organizacji tego wydarzenia, Leon XIV podkreślił przede wszystkim aspekt bezinteresowności. Bezinteresowności, która powinna być, jak mówił Leon XIV, zaczynem, który chrześcijanie wnoszą w społeczeństwo. A teraz swoje przemówienie, także ostatnie z wielu w czasie tego pobytu Leona XIV w Madrycie, wygłosi ksiądz kardynał José Cobocano, arcybiskup metropolita Madrytu. Wasza świątobliwość, tak jak Ty powiedziałeś, dziękuję, to najlepsze słowo i modlitwa, którą Cię pozdrawiamy, Ojcze Święty. Po tych intensywnych dniach, pełnych spotkań i zaangażowania, przybyliśmy tutaj, aby złożyć dziękczynienie wraz z wieloma wolontariuszami, którzy umożliwili nam przeżycie każdej chwili tej wizyty. Z głębi serca, wraz z całą naszą diecezją, powtarzamy słowa Maryi. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu. To jest nasza dzisiejsza pieśń. Kiedy Maryja śpiewa, nie mówi przede wszystkim o sobie. Mówi o tym, co Bóg uczynił. I to chcemy uczynić także my. To prosta pieśń tych, którzy odważyli się podnieść wzrok i dali z siebie wszystko od chwili, gdy dowiedzieli się, że papież nas odwiedzi. Dzięki temu mogliśmy prawdziwie doświadczyć misyjnego Kościoła w komunii. W tych dniach widzieliśmy wzruszone twarze, widzieliśmy młodych ludzi poszukujących sensu, widzieliśmy rodziny wspólnie się modlące, widzieliśmy oddanych księży, widzieliśmy szczęśliwych wolontariuszy od wczesnych godzin porannych do końca każdego dnia i zrozumieliśmy coś bardzo ważnego. Kościół żyje, kiedy służy, kiedy się oddaje. I kiedy czyni to w jedności, patrząc razem ku temu samemu misyjnemu horyzontowi. Dlatego dziś chcemy przedstawić cuda, jakich Pan dokonuje. Kiedy oddajemy się bezinteresownie i kiedy służymy innym w ciszy, podnosząc wzrok. Jak Maryja w Nazarecie, przybyliście tutaj, by reprezentować wielu, którzy pracowali w ciszy, nie szukając uznania, lecz umożliwiając cud spotkania, przyjęcia i komunii, stawiając w centrum konkretnych ludzi, zwłaszcza tych najbardziej kruchych i zapomnianych. Dzięki Wam głosimy wielkość Pana i Jego cuda, szczególnie w tych dniach. Wiemy, że być może najbardziej ewangelicznym aspektem tej wizyty nie było to, co pojawiło się na ekranie, ale wielka ilość ukrytej miłości. Która objawiła się dzięki Wam, wolontariuszom. Wasza świętobliwość, po raz kolejny dostąpiliśmy łaski kontemplowania najpiękniejszego oblicza Kościoła, oblicza rąk, które służą z radością. Dziękujemy, że pomagasz nam podnosić wzrok i dostrzegać wielkość Pana. Dziękujemy, że przypominasz nam, że Ewangelia wciąż ma moc, by poruszyć serca naszych miast i otworzyć drogi braterstwa w świecie zmęczonym podziałami i hałasem. Teraz kontynuujemy naszą drogę jako diecezja, stając się bardziej ludem dzięki Twojej obecności pośród nas. Jak Maryja, pielęgnujemy to, czego doświadczyliśmy i wyruszamy w drogę na nowo. Ten proces, który został zainicjowany. Ojcze Święty, módl się za ten Kościół, który pielgrzymuje w Madrycie, aby nigdy nie utracił radości Ewangelii ani prostoty maluczkich. My nigdy nie przestaniemy modlić się za Ciebie i za Twoją posługę. Teraz z jeszcze większą mocą, ponieważ to spotkanie umocniło naszą więź z Piotrem. Wasza świątobliwość, zawsze możesz na nas liczyć i dziękujemy Ci, że pozwalasz nam wspólnie głosić wielkość Pana. Słowa podziękowania na zakończenie tej madryckiej części wizyty Leona XIV w Madrycie wygłosił kardynał Cobocano, który jeszcze dodaje, przed zakończeniem, przed tym jak otrzymamy błogosławieństwo, to co otrzymaliśmy w tych dniach, jest to ziarno, a czeka nas teraz wielka praca, ponieważ to ziarno musi być pielęgnowane w parafiach, w stowarzyszeniach, w ruchach kościelnych, w szkołach. Zanim stąd odejdziesz, Ojcze Święty, jest tutaj 18 pierwszych kamieni węgielnych do parafii, które na terenie całej naszej prowincji kościelnej zostaną wybudowane w nadchodzących latach. Widzimy teraz te kamienie węgielne. Prosimy, abyś pobłogosławił te kamienie, które będą także pewnym zobowiązaniem, aby pielęgnować i umożliwiać wzrost tego ziarna, które Pan Bóg umożliwił w tych dniach. Jak powiedział kardynał Cobocano, 18 nowych kościołów powinno zostać wybudowanych w nadchodzących latach na terenie madryckiej prowincji kościelnej, która obejmuje archidiecezję Madrytu, diecezję Getafe i diecezję Alcalá de Henares. Ojciec Święty przechodzi teraz przed tymi wszystkimi tablicami, przed tymi wszystkimi kamieniami, błogosławiąc osobno każdy z nich, w ten sposób symbolicznie błogosławiąc tym wspólnotom, które powstaną przy tych parafiach, które mają zostać zbudowane, błogosławiąc tym wszystkim ludziom, którzy będą odpowiedzialni za budowanie tych wspólnot. Za budowanie nie tylko fizycznych kościołów, ale przede wszystkim za budowanie kościoła, który złożony jest z żywych kamieni, to znaczy z tych wszystkich członków Kościoła, którzy angażują się w jego życie, przede wszystkim poprzez służbę, jak podkreślił w swoim przemówieniu kardynał Cobocano. Najpiękniejszym obliczem Kościoła, mówił ksiądz kardynał, są ręce, które służą z radością. I to było doświadczeniem madryckiego kościoła podczas tych kilku dni wizyty, pobytu Ojca Świętego Leona XIV w Madrycie.

podczas tego spotkania bardzo wiele mówiło się o ukrytej miłości. Mówili o tym wolontariusze w swoich świadectwach. Mówił o tym także ksiądz kardynał. O tym, że to, co najważniejsze w czasie takiego wydarzenia, jakim jest wizyta Leona XIV, nie jest to, co widzimy na ekranach, ale ukryta praca. A Ojciec Święty mówi teraz: chcę zostawić wam jako dar dla całej madryckiej rodziny, dla całej wspólnoty Kościoła ten kielich, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, co celebrujemy za każdym razem, kiedy odprawiamy mszę świętą. Pamiątkę Chrystusa, który nas zbawił. Dziękuję wszystkim.

kielich mszalny, który Ojciec Święty przekazuje właściwie we wszystkich miejscach, które odwiedza, jest pięknym świadectwem tego, że ta komunia, która jest, bracia i siostry, Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie z wami i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękujemy, Ojcze Święty. Ksiądz kardynał Kobokano w swoim przemówieniu mówił o tym, że to spotkanie z Ojcem Świętym umocniło więzi między madryckim kościołem a następcą świętego Piotra. A kielich, który podarował Ojciec Święty madryckiej wspólnocie, który złożył na ręce arcybiskupa metropolity Madrytu, przypomina o tym, że ta komunia, ta wspólnota wiary odnawia się codziennie w ofierze mszy świętej. Ojcze Święty, będziemy Ci towarzyszyć naszą modlitwą w Barcelonie, na Wyspach Kanaryjskich. Dziękujemy za to, że głosiłeś nam Ewangelię, za to, że zapaliłeś tą iskrę, która będzie nam towarzyszyć w naszym życiu. Chcemy, abyśmy na koniec podarowali Ojcu Świętemu śpiew. Jest to śpiew Alma Misionera, śpiew niezwykle znany w krajach hiszpańskojęzycznych, śpiew, który mówi o misyjnej duszy.

ten piękny śpiew został skomponowany przez kapłana pochodzącego z Meksyku w 1993 roku, kiedy był jeszcze seminarzystą. Śpiew, który mówi o tym, aby Pan wziął nasze życie, aby dał nam łaskę bycia misjonarzami, aby dał nam łaskę bycia zdolnymi do służby, aby prowadził nas zawsze do tych wszystkich, którzy potrzebują Słowa Bożego, którzy potrzebują na nowo rozbudzić w sobie radość z życia, aby Pan posyłał nas zawsze tam, gdzie brakuje nadziei, gdzie brakuje radości, a ten brak wynika zawsze z braku znajomości Chrystusa.

Panie, oddaję Ci moje szczere serce, aby bez lęku wykrzyczeć, jak piękna jest Twoja miłość. Moje ręce nigdy się nie zmęczą. Twoja historia będzie zawsze na moich ustach, a w modlitwie odnajdę siłę. Jestem gotowy na wszystko, czego chcesz, niezależnie od tego, co jest wokół mnie. Wezwij mnie do służby. Zabierz mnie tam, gdzie ludzie potrzebują Twoich słów, potrzebują radości życia. Zabierz mnie tam, gdzie brakuje nadziei, gdzie brakuje radości, dlatego że ludzie Cię nie znają.

wielka radość i entuzjazm 18 tysięcy wolontariuszy, którzy z wielkim oddaniem, z wielką bezinteresownością, o której mówił Leon XIV, umożliwili te dni pobytu Ojca Świętego w Madrycie. I Leon XIV, zwracając się do nich wszystkich, przypominał o przypowieści o Królestwie Niebieskim, które podobne jest do zaczynu. Mówił o tym, że Pan Jezus przyszedł na świat, aby przynieść nam zaczyn Królestwa Niebieskiego. I tak jak Jezus Chrystus zmieszał zaczyn wody i krwi swojej ofiary, zaczyn ognia Ducha Świętego z ciastem naszego społeczeństwa, tak samo chrześcijanie wezwani są, aby w tym społeczeństwie często skażonym logiką własnego interesu, własnej korzyści, własnego zysku, logiką finansową, jak mówił Ojciec Święty, chrześcijanie wezwani są, aby wnosić zaczyn bezinteresowności, zaczyn dobrowolnego daru. I w ten sposób, niosąc, nieść świadectwo o logice Ewangelii, która, jak mówił Ojciec Święty, może być streszczona słowami z Dziejów Apostolskich: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Świadectwo Ewangelii, mówił Leon XIV, głoszenie Ewangelii, głoszenie Królestwa Miłości dokonuje się przez głoszenie, ale przede wszystkim dokonuje się przez styl życia, przez sposób myślenia i postępowania właściwy Ewangelii. Do tego świadectwa, do tego codziennego świadectwa zachęcił Leon XIV całą madrycką wspólnotę. Zostawiając, jak podkreślał w swoim przemówieniu kardynał Kobokano, ziarno. Ziarno, które zostaje rzucone w ziemię, a teraz w rękach tych wszystkich, którzy są obecni na hali Ifema, oni wszyscy teraz zostali zobowiązani przez Ojca Świętego, by to ziarno pielęgnować, by mogło ono wzrastać i przynosić piękne owoce.

Centrum Wystaw i Targów IFEMA, założone w 1980 roku, nie jest obce tym wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji ostatniej papieskiej wizyty w Hiszpanii w 2011 roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. W czasie pontyfikatu Benedykta XVI to również było miejsce, w którym gromadzili się, również zamieszkali wolontariusze, którzy pomagali w organizacji tego spotkania. A tym spotkaniem z wolontariuszami kończy się ponad trzydniowa wizyta Leona XIV w Madrycie. Prosto stąd Leon XIV uda się na lotnisko Barajas, by odlecieć do Barcelony. Tam jeszcze dziś, już za dwie godziny, o godzinie 13, Leon XIV w katedrze pod wezwaniem Świętego Krzyża i Świętej Eulalii przewodniczyć będzie modlitwie południowej. O godzinie 20 będzie mieć miejsce czuwanie modlitewne na stadionie olimpijskim. Jutro także bardzo intensywny dzień, wizyta w zakładzie karnym, przedpołudnie spędzone w opactwie Matki Bożej w Montserrat, wreszcie spotkanie z organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi w kościele świętego Augustyna i msza święta w Bazylice Świętej Rodziny, w Bazylice Sagrada Familia oraz inauguracja najwyższej wieży Jezusa Chrystusa. A dzisiejszą transmisję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z Barcelony, sprzed katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, patronki tego miasta i całej Katalonii. Tutaj do Barcelony przybył dosłownie przed kilkudziesięcioma, nawet kilkunastoma minutami papież Leon XIV, który rozpoczyna tutaj drugi etap swojej pielgrzymki do Hiszpanii. Pielgrzymki, która potrwa aż do najbliższego piątku i która obejmuje trzy regiony tego jednego z największych krajów europejskich. Do dzisiaj Ojciec Święty przebywał w Madrycie, tam spotykał się z przedstawicielami władz centralnych, spotykał się z mieszkańcami, z lokalną wspólnotą kościoła. Stamtąd wyruszył dzisiaj przed południem do Barcelony, gdzie jak widzimy czeka na niego pełen entuzjazmu i radości tłum wiernych, tłum mieszkańców tego jednego z najpopularniejszych miast w Hiszpanii. I tutaj Ojciec Święty pozostanie przez najbliższe dwa dni, aby następnie udać się w ostatni etap swojej podróży apostolskiej na Wyspy Kanaryjskie. I ten etap będzie takim szczególnym nawiązaniem do pragnienia jego poprzednika, bowiem papież Franciszek też bardzo chciał na Wyspy Kanaryjskie się udać, aby spotkać się tam zwłaszcza ze społecznością migrantów i z tymi mieszkańcami, którzy ich przyjmują. To za dni kilka, a teraz jesteśmy w Barcelonie, widzimy młodzież, ale też osoby w różnym wieku, które oczekują na Ojca Świętego na dziedzińcu przed katedrą. Już za chwilę Ojciec Święty tutaj przyjedzie prosto z lotniska i tutaj będzie przewodniczył modlitwie liturgii godzin, modlitwie południowej. Zostanie też tutaj powitany przez kardynała Omeję, który jest gospodarzem lokalnego kościoła, z którym Ojciec Święty zna się, bo też współpracowali jeszcze w czasach, kiedy Ojciec Święty jako prefekt dykasterii do spraw biskupów pracował w Watykanie. Spotkali się także podczas konklawy, w którym uczestniczył również kardynał Omeja. A już za chwilę wspólnie z Ojcem Świętym będziemy się modlić modlitwą brewiarzową, więc zapraszamy też Państwa do tego, żeby towarzyszyć Ojcu Świętemu nie tylko czytając, nie tylko śledząc obrazki czy nagrania z tej jego pielgrzymki, ale też modląc się wtedy, kiedy on sam zaprasza nas do modlitwy. A taka okazja będzie już za chwilę. Będziemy modlili się tymi tekstami, które liturgia godzin dla nas przewidziała właśnie w dniu dzisiejszym. Widzimy teraz fasadę katedry, to XIX-wieczna świątynia, jedna z najważniejszych w mieście, choć oczywiście nie tak ważna, nie tak znana jak Bazylika Sagrada Familia, w której Ojciec Święty będzie modlił się w dniu jutrzejszym. Jutro wieczorem będzie tam przewodniczył mszy świętej, na zakończenie której pobłogosławi zebranych przed świątynią wiernych, a także zainauguruje, pobłogosławi najwyższą wieżę tej świątyni, która, przypomnijmy, wciąż jest w budowie, która przebiega według projektu Sługi Bożego, kandydata na ołtarze Antonia Gaudiego. Ta wieża, którą Ojciec Święty pobłogosławi, to największa, najwyższa wieża tej świątyni, wieża Jezusa Chrystusa, tak się ona nazywa. A sama świątynia jest jednym z najważniejszych i też najczęściej odwiedzanych miejsc sakralnych w Hiszpanii. W Hiszpanii, która przecież cieszy się wielowiekową, bardzo bogatą tradycją, jeśli chodzi o obecność chrześcijaństwa, jeśli chodzi o miejsca święte, ale też o postaci świętych i błogosławionych, którzy odegrali ważną rolę nie tylko w historii Kościoła tutaj na Półwyspie Amerykańskim, ale w całej Europie i w całym Kościele Powszechnym. O tym mówił Leon XIV w ostatnich dniach. Odwoływał się do postaci świętych, między innymi świętej Teresy Zawili, świętego Jana od Krzyża, a także przypominał o pięknej tradycji pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, Camino de Santiago. Mówił o tym chociażby wczoraj podczas spotkania z duchowieństwem, kiedy to porównał pracę w kościele, posługę w kościele, która łączy się też z dojrzewaniem w wierze, właśnie do podążania drogami jakubowymi, tymi drogami, na których pozbywamy się wszelkich obciążeń, pozbywamy się tego, co nas oddala od celu, aby móc jak najsprawniej, jak najspokojniej go osiągnąć. Ta papieska wizyta, która przebiega pod hasłem "Podnieście oczy", to nawiązanie do słów biblijnych, do słów z Ewangelii według świętego Jana. To czas niezwykłego świadectwa wiary, jakim dzielą się mieszkańcy Hiszpanii. Od samego początku, odkąd Ojciec Święty tutaj przyjechał w piątek, możemy obserwować ogromne tłumy, które towarzyszą mu praktycznie wszędzie i w tych miejscach, w których spotyka się z mieszkańcami, w których sprawuje liturgię, ale też na trasach jego przejazdu. To samo zresztą widzimy w tej chwili na naszych ekranach. To piękne świadectwo wiary, świadectwo bardzo potrzebne, tym bardziej, że mówi się o Hiszpanii, że to kraj, który podlega obecnie bardzo
gwałtownym procesom sekularyzacji, odejścia od wiary. Szczególnie mówi się właśnie o Katalonii, a więc o tym regionie, którego stolicą jest Barcelona, że to taka część Hiszpanii, w której szczególnie mocno odczuwalny jest ten spadek liczby wierzących, w których odczuwalne jest to odchodzenie od chrześcijańskich tradycji. A jednak jakby na przekór tym słowom widzimy aż po horyzont, że główna ulica, jedna z głównych ulic Barcelony prowadząca tutaj do Placu Katedralnego wypełniona jest co najmniej tysiącami wiernych, którzy z wielkim entuzjazmem witają teraz Ojca Świętego, który prawdopodobnie podjedzie tutaj autem zamkniętym, nie Papa Mobile, ale jednym właśnie z tych czarnych samochodów, które widzimy w tej chwili na ekranach i które są witane przez zgromadzonych oklaskami i wiwatami. To piękne świadectwo wiary, które jest też świadectwem bardzo potrzebnym we współczesnej Europie. O tym również mówił Ojciec Święty, ponieważ nawiązując do tego, o czym mówili jego poprzednicy, Jan Paweł II i Benedykt XVI, którzy odwiedzali ten kraj, także Leon XIV właśnie stąd, z Hiszpanii, kieruje bardzo stanowcze, równocześnie pełne miłości przesłanie do całego kontynentu europejskiego, przypominając o tym wielowiekowym dziedzictwie wiary, o fundamencie wiary, na którym oparte jest społeczeństwo europejskie, europejska polityka, europejska też filozofia, w takim kształcie, w jakim chcemy ją dzisiaj aplikować do naszego życia, i prosi, aby to dziedzictwo nie było jedynie elementem historii, ale było zobowiązaniem, które każdy Europejczyk dzisiaj podejmie, każdy na swoją miarę i na miarę tego, w jaki sposób angażuje się w życie publiczne. Widzimy Ojca Świętego podjeżdżającego pod katedrę. Wczoraj, kiedy papież przemawiał jako pierwszy papież w historii do parlamentu hiszpańskiego w siedzibie Cortezów Generalnych, w siedzibie parlamentu, mówił o tym właśnie w sposób bardzo stanowczy, że nie ma społeczeństwa, które nie strzeże godności ludzkiej, które nie strzeże wartości życia ludzkiego. Do tych słów jeszcze oczywiście będziemy wielokrotnie powracać, a już teraz spójrzmy na to, co dzieje się tutaj przed katedrą w Barcelonie. Ogromny wiwat, ogromne oklaski, które towarzyszą przybyciu Ojca Świętego. Ojcu Świętemu towarzyszy kardynał Omeja, jeden z najbardziej rozpoznawalnych hierarchów we współczesnej Europie. Już za chwilę wspólnie wejdą oni do katedry i tam rozpocznie się modlitwa brewiarzowa. Teraz oddajmy głos tłumom, wsłuchajmy się w ten wiwat, bo on też jest takim bardzo wymownym znakiem tej pielgrzymki.

Esta es la juventud del Papa. Tutaj jest, to jest młodzież papieża. To okrzyk, który znamy ze Światowych Dni Młodzieży, który znamy ze spotkań papieża z młodzieżą w krajach języka hiszpańskiego, a który też tutaj od kilku dni rozbrzmiewa na placach, na ulicach, w świątyniach, wszędzie tam, gdzie

i z arcybiskupem Diego Ravellim, mistrzem papieskich ceremonii liturgicznych, uda się do miejsca przewodniczenia, z którego poprowadzi modlitwę brewiarzową, modlitwę w ciągu dnia południową, tą, którą Kościół modli się dzisiaj na całym świecie właśnie o tej porze. Ojciec Święty zatrzymuje się na chwilę, przyklęka przy Najświętszym Sakramencie. My w tej chwili widzimy grób świętej Eulalii, przy którym również palą się świece. I katedra wypełniona jest, jak słyszymy, ludźmi młodymi. STS La Juventud del Papa. Oto jest młodzież papieża. Wołają ci, którzy zebrali się tutaj, aby modlić się wspólnie z Ojcem Świętym. To niezwykle radosne spotkanie, które Ojciec Święty rozpoczyna przed Najświętszym Sakramentem w cichej modlitwie. Jest wydarzeniem, na które lokalny Kościół bardzo oczekiwał. A ta chwila papieskiej modlitwy to też takie piękne świadectwo spójności między tym, co Ojciec Święty sam czyni, jako świadek wiary, a do czego zaprasza. Nie dalej jak kilka dni temu, podczas wieczornego spotkania z młodzieżą, podczas czuwania, w którym również był ten moment cichej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, papież zachęcał młodych ludzi do tego, aby odważyli się w swoim życiu na chwilę ciszy, aby zdjęli słuchawki, aby odważyli się milczeć i wsłuchiwać w ciszę, bo to właśnie w niej Pan Bóg chce do nich przemawiać, bo to właśnie w niej mogą oni również zwracać się do Niego. I to właśnie chwilą modlitwy w ciszy papież rozpoczął tę modlitwę, której przewodniczyć będzie tutaj w barcelońskiej katedrze. Teraz udaje się już z kaplicy Najświętszego Sakramentu do nawy głównej. Tutaj czekają na niego wierni, tutaj witają go oklaskami. I tutaj za chwilę wspólnie będziemy modlić się psalmami, a jeszcze wcześniej papież zostanie powitany tutaj przez gospodarza tej katedry, przez kardynała Omeje.

Ojciec Święty wchodzi główną nawą w procesji wejścia, na czele której niesiony jest krzyż. Błogosławi też wiernych zebranych w katedrze. Są tu przedstawiciele różnych urzędów, różnych stanów, także wielu ludzi młodych, których słyszeliśmy przed chwilą. Ta piękna XIX-wieczna świątynia to jedno z najczęściej uczęszczanych miejsc kultu tutaj w Barcelonie, choć oczywiście tym najbardziej znanym jest Bazylika Sagrada Familia. Za chwilkę Ojciec Święty rozpocznie modlitwę brewiarzową, w czasie której wygłosi także homilię. Będzie to jego pierwsze przemówienie, pierwsze słowa, z jakimi zwróci się do mieszkańców tej części Hiszpanii, do lokalnego kościoła, ale nie pierwsze, jakie wygłasza tutaj podczas swojej podróży apostolskiej do Hiszpanii, bowiem każdego dnia, czy to w homiliach, czy to w przemówieniach, kierują swoje nauczanie do Hiszpanów, do całego kościoła, do całego świata, zwłaszcza do kontynentu europejskiego. I też do wracania do tych papieskich tekstów bardzo Państwa zapraszamy. Można je w pełnej wersji językowej znaleźć na stronie vatican.va, a także na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/.pl. A teraz już ze skupieniem towarzyszmy Ojcu Świętemu w tej modlitwie i wspólnie z Nim módlmy się słowami psalmów, słowami listu Świętego Pawła do Koryntian i wsłuchujmy się najpierw w pozdrowienie, jakie skieruje w imieniu tutejszego kościoła kardynał Omeja, a następnie w to nauczanie, które wygłosi Ojciec Święty.

0: Teraz głos zabierze kardynał Omeya, który w języku katalońskim mówi do Ojca Świętego słowami psalmu: witaj w Barcelonie. Słyszymy, że kardynał Omeya mówi w języku katalońskim. Przypomnijmy, to ten język, w którym mówi większość mieszkańców tego regionu. To język, który wyróżnia mieszkańców właśnie tej części Półwyspu Iberyjskiego. Jest też... Mówi teraz do Ojca Świętego. Ojcze Święty, nie tłumaczy, ponieważ wiem, że rozumiesz język kataloński. A te słowa brzmią następująco. Ojcze Święty, bardzo cieszymy się, mogąc Cię powitać i gościć pośród nas właśnie w katedrze, w kościele Matce naszej diecezji, poświęconej Świętemu Krzyżowi, katedrze, której patronką jest Święta Eulalia. Witam Cię w imieniu całego kościoła pielgrzymującego w Barcelonie. Dzisiaj towarzyszą nam tutaj biskupi pomocniczy, księża kanonicy, członkowie kurii diecezjalnej, przedstawiciele różnych delegatur i sekretariatów diecezjalnych, seminarzyści, pracownicy katedry oraz wolontariusze. To ciekawe, że Ojciec Święty rozumie język kataloński. Myślę, że dla lokalnego kościoła to jest też niezwykły znak bliskości i łączności z Ojcem Świętym. To jest też ten język, w którym sprawowane są tutaj liturgie bardzo często, w którym Kościół zwraca się do swoich wiernych. I dalej mówi ksiądz kardynał: Ojcze Święty, z całego serca dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Jako pierwszy akt Twojej obecności w tym mieście wspólnie odmówimy modlitwę w ciągu dnia, modlitwę południową liturgii godzin. Wznieśmy naszą modlitwę i uwielbienie do Pana, prosząc za całą wspólnotę chrześcijańską, prosząc za Waszą świątobliwość, modląc się już teraz za owoce tej wizyty pośród nas, i jednocząc się z Chrystusem i ożywieni Duchem Świętym, chcemy dziękować Bogu, a także prosząc o zbawienie dla całego świata i prosząc o pokój na całym świecie. Niech Pan obdarzy nas darem pokoju i komunii, abyśmy mogli być siewcami nadziei w naszym świecie, a w szczególności w tej archidiecezji, która przyjmuje nas i Ciebie, Ojcze Święty, z wielkim entuzjazmem. Bardzo dziękuję. Witamy serdecznie. Witaj pośród nas, Ojcze Święty Leonie XIV. Modlitwa liturgii godzin również zostanie odmówiona w języku katalońskim. Zobaczymy, w jakim języku zwróci się do wiernych Ojciec Święty. To piękny znak jedności, łączności z lokalnym kościołem, też z tradycjami, które ożywiają ten kościół i ten region Hiszpanii.
1: Deus in auditorium eum intende.
0: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Odmówimy hymn, który przewidziany jest w polskojęzycznej wersji liturgii godzin. On różni się nieznacznie od tego, który jest odmawiany w Hiszpanii. Szósta nadeszła godzina i do modlitwy przyzywa. Chwałę oddajmy więc Bogu należną, oddajmy duchem radosnym. O tej godzinie baranek odkupił grzechy ludzkości. Mocą ofiary krzyżowej straconą część nam przywrócił. Jego to jasność na krzyżu zaćmiła blaski południa. Przeto swe serca otwórzmy na dar tej wielkiej świętości. Ojcu i Jego Synowi z najświętszym duchem miłości chwała, podzięka i hołdy niech będą

Pomnij, Panie, na słowo Twoje do sługi Twojego, przez które mi dałeś nadzieję. W mojej udręce jest dla mnie pociechą, że Twoje słowo obdarza

Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, a ja nie odstępuję od Twojego prawa. Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, są one dla mnie pociechą.

Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników porzucających Twe prawo. Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, by zachowywać Twoje prawo. Oto, co do mnie należy, zachowywać Twe

Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba. Chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ni jednego, który by czynił

obcy, którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli. Ci, którzy nie wzywają Boga, tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego.

gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy Cię oblegają. Okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Bóg odmieni losy swego narodu, Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowo ust moich.

bo powstają przeciw mnie pyszni. Gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Oto Bóg mi dopomaga. Pan podtrzymał.

Będę Cię chętnie składał ofiarę i sławił Twoje imię, bo jest dobre. Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, hańbę moich wrogów oglądało me oko.

0: Teraz wysłuchamy fragmentu czytania z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1: El crisp és com el cos humà. És un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres...
0: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Teraz wysłuchamy homilii Ojca Świętego. Będzie to jego pierwsze nauczanie tutaj w ziemi katalońskiej, w Barcelonie.
2: Am gran goig començo la meva visita rezant l'ora sexta in aquesta catedral.
0: Słyszymy, że Ojciec Święty mówi w języku katalońskim. Drodzy bracia i siostry, z wielką radością rozpoczynam moją wizytę, modląc się wraz z wami w tej katedrze modlitwą południową liturgii godzin. Sobór Watykański II określa liturgię godzin jako głos oblubienicy przemawiającej do oblubieńca oraz jako modlitwę, w której Chrystus wraz ze swoim ciałem zwraca się do Ojca. Również wysłuchane przez nas czytanie podkreśla, że wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Możemy więc oprzeć naszą refleksję właśnie na tych dwóch obrazach, oblubienicy i ciała.
2: La primera nos recuerda que la Iglesia, y en particular esta asamblea rica de dones y carismas,
0: pierwszy z nich przypomina nam, że Kościół, a w szczególności to zgromadzenie, bogate w dary i charyzmaty oraz w różnorodność historii każdego z jego uczestników, jest przede wszystkim umiłowaną oblubienicą. Bóg chciał, byście tutaj byli, ponieważ w was i w waszym byciu razem miłuje niepowtarzalne i święte piękno oraz dobro. Wybrał właśnie was, abyście dzisiaj reprezentowali wspólnotę świętych, która jest w Barcelonie. I właśnie w tej świadomości zachęcam was, abyście zgodnie odnowili postanowienie wspólnego podążania. Wszyscy, wierni i pasterze, śladami Chrystusa ku pełni życia. Kościół jest owocem aktu miłości, którego poprzedza i który pochodzi od Boga. Przede wszystkim zaś wzrasta on, pozwalając się kochać Bogu, trwając w jedności oraz zachowując serce pokorne i wdzięczne, ponieważ tylko ten, kto pozwala się kochać Bogu, może wraz z innymi budować dzieła miłości. W tym kontekście papież Franciszek zaledwie kilka lat temu zachęcał tę wspólnotę diecezjalną, by wychodziła od spotkania z Chrystusem, aby wzrastać w braterstwie i w głoszeniu dobrej nowiny Ewangelii. Rok później powtórzył seminarzystom tejże archidiecezji pielgrzymującym do Rzymu. Nigdy nie przestawajcie smakować i wspominać tej miłości wybrania, która została rozlana i będzie obficie rozlewana w waszych sercach. Nigdy nie gaście tego ognia, który uczyni was głosicielami, odważnymi głosicielami Ewangelii. Te jego słowa wskazują pewien klimat. Jesteśmy bowiem powołani, by szerzyć go w naszych środowiskach, w rodzinach, parafiach, miejscach pracy i formacji, w strukturach kurialnych i w każdej innej przestrzeni życia. Klimat rodzinny, w którym żyje się razem, będąc świadomymi wspólnego synostwa i wspólnego powołania, będąc solidarnymi, otwartymi, zdolnymi do miłosierdzia, do ofiary, do wzajemnej troski i przebaczenia.
2: Estimat amics, Barcelona, en aquest sentit, To jest una gran tradición de iglesia.
0: Drodzy przyjaciele, Barcelona posiada w tym względzie wielką tradycję Kościoła. Przypomniał o tym święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty tutaj, kiedy chwalił ducha gościnności, który w ciągu wieków nakazywał Barcelończykom i Katalończykom wam właśnie przyjmować po ludzku i po chrześcijańsku niezliczonych ludzi. Zachęcał was również, abyście głosili wobec Kościoła, że to miasto i ta kraina są obszernym i otwartym na chrześcijańskie braterstwo domem. W tych jego słowach odnajdujemy oblicza tak wielu braci i sióstr, którzy pośród was poświęcali się i nadal się poświęcają budowaniu harmonii i komunii ponad wszelkimi polaryzacjami. Także dziś słowa te znajdują potwierdzenie w witalności licznych dzieł głoszenia Ewangelii, w formacji i w miłości bliźniego, których wszyscy jesteście animatorami i tymi, którzy odgrywają w nich główną rolę. To prowadzi nas do drugiego obrazu, nad którym chcemy się zatrzymać, do obrazu ciała, będącego bezpośrednim tematem wysłuchanego przez nas czytania z listu do Koryntian. Jeśli Chrystus jest oblubieńcem, który pierwszy nas umiłował, to jest On także głową, z którą jesteśmy złączeni jako członki jednego organizmu, zjednoczeni w służbie drugim, z każdego pokolenia, każdego języka, ludu i narodu. Wszyscy ożywiani działaniem tego samego ducha, wszyscy powołani do tej samej świętości. To również jest ważne, ponieważ przypomina nam, że dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego. Łaską, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług. To Duch Święty sprawia, że jako części jednej żywej struktury jesteśmy pobudzani nie tylko do tego, by bez reszty poświęcać się tam, gdzie wzywa nas opatrzność, ale także do tego, by czynić to zgodnie z Bożymi planami w posłuszeństwie i zaufaniu. Tak jak w ciele istnieją członki silniejsze i słabsze, tak również pośród nas jedni są bardziej widoczni, pełniący funkcje dostrzegalne na zewnątrz, inni zaś ukryci, działający do wewnątrz, niekiedy bez chwili wytchnienia, wykonujący funkcje istotne dla życia, choć nikt nawet nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia i ich pracy. Moglibyśmy przywołać wiele obrazów, aby ukazać różnorodność i znaczenie ról oraz misji, które odnajdujemy pośród nas. Jednak przesłanie pozostaje zawsze to samo. W bogactwie otrzymanych darów jesteśmy mocni, ponieważ jesteśmy zjednoczeni, a jesteśmy zjednoczeni, ponieważ ożywia nas ten sam Duch. Duch Chrystusa, który jest duchem komunii dla zbawienia wszystkich. Dlatego ważne jest, aby każdy z nas nie pozwalał, by cokolwiek niszczyło jedność, którą Bóg nas obdarzył i którą dzień po dniu prowadzi nas ku swojej pełni.
2: Barcelona jest nominada Cap i Casal de Catalunya.
0: Barcelona jest nazywana Cap i Casal de Catalunya, głową i stolicą Katalonii. To nadaje tej wspólnocie i wam wszystkim mieszkańcom Barcelony i Katalończykom szczególne powołanie i odpowiedzialność, byście z pomocą Bożą stawali się budowniczymi jedności. Za chwilę oddamy cześć relikwiom świętej Eulalii, współpatronki tej katedrali, tej katedry, tej archidiecezji i tego miasta. Święty Augustyn, mówiąc o męczennikach, pisał następująco. Niech się nie wydaje nam mało znaczącym, że jesteśmy członkami tego ciała, którego członkami byli i ci, z którymi nie możemy się równać. Wszyscy jesteśmy posłuszni temu samemu Bogu. Wszyscy idziemy za tą samą miłością, w tej samej jedności zespalamy się. Drodzy bracia i siostry, właśnie w tym duchu także my, w świecie rozdartym przez wojny i podziały, w społeczeństwie coraz bardziej rozbitym i indywidualistycznym, pragniemy być męczennikami, to znaczy świadkami i prorokami tej jedności, tej gościnności, tej zgody i pokoju, które jednoczą nas nawet za cenę wyrzeczeń i ofiar. Podobnie jak dziewica Eulalia i tylu innych męczenników, pragniemy odpowiedzieć naszym tak, gotowi, jeśli zajdzie potrzeba, umrzeć dla siebie samych, utracić siebie, aby siebie odnaleźć i wyrzec się tego, co zbędne, aby budować na tym, co istotne i co trwa na wieki. Tego uczy nas ukrzyżowany. Do tego zachęca nas apostoł Paweł i przykłady świętych. To właśnie chcemy czynić razem, zgodnie z modlitwą Jezusa, skierowaną do Ojca podczas ostatniej wieczerzy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Niech Maryja, Matka Kościoła i Matka Jedności, pomoże nam pozostawać zawsze wiernymi temu zobowiązaniu i tej misji, którą tutaj powzięliśmy i którą deklarujemy.
2: Pregheu per nosatres.
0: Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

0: piękne słowa Ojca Świętego, w których zachęcał Katalończyków do jedności, której źródłem jest Chrystus i która jest świadectwem i też integralną częścią chrześcijańskiej tożsamości. To ważne słowa, zwłaszcza w kontekście podziałów, które gnębią tę część hiszpańskiego społeczeństwa, społeczeństwa, które częściowo nie utożsamia się do końca z narodem hiszpańskim, ale walczy i prosi o swoją autonomię. To ważne świadectwo wierności Chrystusowi i Kościołowi, którego jesteśmy częścią. A teraz kontynuujmy wspólną modlitwę. Ojcze Święty, zachowaj nas w Twoje imię, abyśmy stanowili jedno. Brzmiało responsorium.
1: Oremus.
0: Módlmy się.
1: Boże,
0: Ty objawiłeś Piotrowi wolę zbawienia pogan. Spraw łaskawie, aby nasze czyny podobały się Tobie i pokieruj nimi w taki sposób, by służyły zamiarom Twojej zbawczej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na Was i z Wami pozostanie na zawsze. Amen. Zakończyła się modlitwa liturgią godzin, modlitwa południowa. Za chwilkę nastąpi adoracja relikwii świętej Eulalii, współpatronki katedry w Barcelonie i całej Katalonii. To modlitwa, którą Ojciec Święty rozpoczyna swój pobyt w tej części Hiszpanii, w Katalonii, w Barcelonie. Pobyt, który potrwa 3 dni, którego takim kulminacyjnym momentem będzie jutrzejsza msza święta w Bazylice Sagrada Familia, a która jest też wyjątkowym znakiem bliskości z tą częścią Hiszpanii, z jej mieszkańcami, spośród których wielu utożsamia się z tymi pragnieniami separatystycznymi, z pragnieniami uznania kultury katalońskiej, języka katalońskiego, aż do oddzielenia się formalnego od społeczności hiszpańskiej. To temat bardzo delikatny, to społeczność też bardzo wrażliwa i bardzo potrzebująca tego wezwania do jedności, o którym mówił Ojciec Święty, o którym wspominał, podkreślając, że owa jedność w różnorodności to cecha charakterystyczna Kościoła, który jest jednym ciałem, jedną wspólnotą złożoną z różnych członków, ale to też przykład Chrystusa, przykład świętych, którzy nas poprzedzili i dar wierności, dar miłości, jaki możemy złożyć Bogu także na świadectwo dla całego świata. Teraz Ojciec Święty udał się do krypty, w której znajdują się relikwie świętej Eulalii. Tam zatrzyma się na chwilę modlitwy w ciszy, a następnie opuści już tę świątynię i uda się do siedziby arcybiskupów barcelońskich, by tam spotkać się najpierw z arcybiskupem, z księdzem kardynałem Omeją na obiedzie, a następnie stamtąd wyruszyć też na kolejne popołudniowe spotkania. W swoim nauczaniu, w swojej homilii Ojciec Święty cytował też Jana Pawła II, który odwiedził Barcelonę między innymi podczas swojej pierwszej wizyty w Hiszpanii, to było w roku 82, kiedy mówił o tej części Kościoła i tej części Hiszpanii w sposób następujący. Papież chwalił ducha gościnności, który w ciągu wieków nakazywał Barcelończykom i Katalończykom wam właśnie przyjmować po ludzku i chrześcijańsku niezliczonych gości. I dalej mówił Leon XIV o swoim poprzedniku, zachęcał was również, abyście głosili wobec Kościoła, że to miasto i ta kraina są obszernym i otwartym na chrześcijańskie braterstwo domem. Papież docenił dzisiaj zaangażowanie tych wszystkich, którzy poświęcają się dla budowania harmonii i komunii ponad wszelkimi podziałami i polaryzacjami. Mówił o tym, że owo bycie jedno, owo zjednoczenie jest powołaniem chrześcijańskim, jest naturą Kościoła, jest naturą bycia uczniem Chrystusa. Mówił, tak jak w ciele istnieją członki silniejsze i słabsze, tak również pośród nas są jedni bardziej widoczni, pełniący funkcje dostrzegalne na zewnątrz oraz inni ukryci i działający od wewnątrz. Niekiedy bez wytchnienia, wykonujący funkcje istotne dla życia, choć nikt nawet nie zdaje sobie sprawy z ich pracy i działalności. Mówił dalej Ojciec Święty: jesteśmy mocni, ponieważ jesteśmy zjednoczeni, a jesteśmy zjednoczeni, ponieważ ożywia nas ten sam Duch, Duch Chrystusa, który jest duchem komunii dla zbawienia wszystkich.

święta Eulalia, która jest czczona w tej katedrze, ale też w całej Katalonii. To święta z III wieku, o której życiu niewiele wiadomo. Wiemy, że jej męczeństwo, które Kościół czci dzisiaj i za które też dziękuję Panu Bogu, historycznie nie było wydarzeniem szczególnie ważnym, w przeciwieństwie do męczeństwa pierwszych chrześcijan na terenie dzisiejszych Włoch i Rzymu, gdzie była to ważna część ówczesnych tarć społecznych, ówczesnego też dążenia chrześcijan do tego, by móc wyznawać wiarę pomimo początkowej nieprzychylności cesarzy i władców rzymskich. Tymczasem kult tej świętej, choć nie wiemy wiele o jej życiu i o jej męczeństwie, w kolejnych wiekach zaczął się bardzo prężnie rozwijać, jest też dobrze udokumentowany. Choć poniosła ona śmierć w czasach Dioklecjana jako kilkunastoletnia dziewczyna, to do dzisiaj jest czczona jako jedna z najważniejszych świętych Hiszpanii, świętych Półwyspu Iberyjskiego, choć ten region świata wydał Kościołowi tak wielu świętych, wielu męczenników na przestrzeni wszystkich wieków aż po czasy współczesne, którzy są dzisiaj inspiracją, którzy są dzisiaj wzorem i też tymi, którzy wnieśli swój wkład także w rozwój teologiczny, w nauczanie Kościoła, w mistykę chrześcijańską.

Ojciec Święty pozostaje jeszcze w madryckiej, w barcelońskiej katedrze, którą za chwilę opuści, aby po krótkim odpoczynku kontynuować dzisiaj spotkania z mieszkańcami i z członkami wspólnoty kościoła właśnie w tym regionie Hiszpanii. O godzinie 20 spotka się on na stadionie olimpijskim Luis Companys z mieszkańcami tej części Hiszpanii. Będzie tutaj przewodniczył czuwaniu modlitewnemu, które również od godziny 20 będziemy dla Państwa transmitować i na które zapraszamy. A z kolei jutro Ojciec Święty najpierw uda się do zakładu karnego Brians, gdzie spotka się z więźniami, spotka się też z pracownikami i tymi, którzy na co dzień troszczą się o tych, którzy są osadzeni, ale także spotykają się z ich bliskimi, z tymi, którzy więźniów odwiedzają. Następnie Ojciec Święty uda się do opactwa Matki Bożej z Montserrat, jednego z najważniejszych miejsc kultu chrześcijańskiego, kultu maryjnego w całej Hiszpanii. Tam papież będzie przewodniczył modlitwie różańcowej i te oba wydarzenia od godziny 10.50 aż do godzin południowych będziemy dla Państwa transmitować. A następnie po południu Ojciec Święty o 16.30 w kościele świętego Augustyna, a więc w kościele, którym opiekują się jego współbracia z zakonu Augustianów, spotka się z przedstawicielami diecezjalnych organizacji charytatywnych, z przedstawicielami tych różnych ruchów i wspólnot, które zajmują się tak szczególnie dziełami miłosierdzia. A na zakończenie dnia o godzinie 19.30 w Bazylice Sagrada Familia będzie przewodniczył mszy świętej, a po niej zainauguruje wieżę Jezusa Chrystusa, najwyższą wieżę tej bazyliki, która została niedawno ukończona. A sama świątynia, przypomnijmy, dzieło według projektu Antonia Gaudiego, sługi Bożego, kandydata na ołtarze, jest wciąż w budowie, choć jest już konsekrowana. Konsekrował ją Benedykt XVI podczas jednej ze swoich podróży apostolskich tutaj do Hiszpanii i jest to jedno z tych najbardziej rozpoznawalnych miejsc kultu na terenie Hiszpanii. Widzimy Ojca Świętego, który wychodzi teraz przed katedrę, gdzie tłum mieszkańców wiwatuje, gdzie wita Ojca Świętego, pozdrawia okrzykami. To piękne świadectwo, które od kilku dni obserwujemy na ulicach najpierw Madrytu, teraz Barcelony. Świadectwo tysięcy mieszkańców, tysięcy, setek tysięcy, moglibyśmy zaryzykować nawet milionów Hiszpanów, którzy modlą się z Ojcem Świętym, którzy publicznie przyznają się do wiary. Przypomnijmy niektóre z tych liczb. Ale to za chwilę, bo widzimy, że Ojciec Święty skieruje teraz swoje słowo do tych mieszkańców, którzy są tu na ulicy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bracia i siostry, Ojciec Święty mówi do nich po katalońsku. Z wielką radością pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za Waszą cierpliwość. Dziękuję za Waszą radość. Świętujmy wspólnie. Świętujmy wspólnie wiarę w Chrystusa, bowiem Jezus Chrystus wezwał nas do tego, abyśmy byli jednym ludem zjednoczonym w Nim. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich. Niech Bóg Was błogosławi, dodał jeszcze Ojciec Święty po katalońsku. Piękne, spontaniczne pozdrowienie Ojca Świętego do mieszkańców, którzy nie byli w katedrze, ale którzy czekali na Niego przed wejściem do świątyni. To też taki piękny znak, który przewija się wielokrotnie w czasie tej wizyty. Ojciec Święty zatrzymuje się, pozdrawia, okazuje swoją wdzięczność za ten entuzjazm, za tą radość wiary, którą Hiszpanie okazują cały czas w Jego obecności od kilku dni. Przypomnijmy chociażby kilka liczb, które mówią o tym wielkiej radości. Z jednej strony to 1 200 000 osób, które uczestniczyły w niedzielnych obchodach Bożego Ciała i procesji eucharystycznej. Z drugiej strony ponad 600 000 osób, które zebrały się na czuwaniu młodzieżowym w Madrycie w sobotę wieczór. To także setki tysięcy osób, które czekały na papieża na ulicach miast. To parlamentarzyści, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Ci wszyscy, do których Ojciec Święty się zwraca, a za ich pośrednictwem także do nas wszystkich i do Kościoła powszechnego, Kościoła w Europie. Zapraszamy Państwa już dzisiaj na 20 na kolejną transmisję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży, od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
2: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej. To znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
1: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
3: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
1: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, m.in. ksiądz Krzysztof Jaworski, chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
4: Ten współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi, a tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Wcale tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właśnie też patrzenie na Pana Boga, na to jak właśnie ten człowiek ukazuje, ta cała ceremonia, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu. Katechizm teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze stadionu olimpijskiego w Barcelonie łączymy się z Państwem. Ksiądz Łukasz Bankowski, Vatican News. To czwarty dzień pielgrzymki Ojca Świętego do Hiszpanii. Pielgrzymki, która przebiega pod hasłem Podnieście oczy. Ojciec Święty dzisiaj zakończył swoją wizytę w Madrycie i powitała go Barcelona. Papieska pielgrzymka w Hiszpanii przerasta wszystkie oczekiwania. Kiedy dzień przed wylotem dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni mówił: nie ma co ukrywać, oczekiwanie jest ogromne. Nikt chyba nie spodziewał się, że ludzie tak chętnie odpowiedzą na spotkanie z Ojcem Świętym. Wystarczy przypomnieć dwie liczby. 600 tysięcy młodych ludzi na czuwaniu modlitewnym z papieżem i procesja Bożego Ciała na głównym placu Madrytu, która zgromadziła 1 200 000 wiernych. Odpowiedź Madrytu, mieszkańców Madrytu przeszła wszelkie oczekiwania. Uczestniczyli w spotkaniach z papieżem także nasi rodacy, o czym możecie przeczytać Państwo na vaticannews.va/pl. Wszystkie najświeższe informacje z pielgrzymki papieskiej znajdziecie właśnie Państwo na stronie internetowej oraz na naszych mediach społecznościowych. Papież dzisiaj w południe przyleciał do Barcelony. Chwilę przed przyjazdem na stadion olimpijski papież udał się do konwentu, w którym poświęcił 21 karetek. W konwencie Santa Clara w Barcelonie dokonał się obrzęd poświęcenia 21 karetek, które są przeznaczone na pomoc na Ukrainie. To bardzo ważne. A dzisiejsze spotkanie z młodzieżą na stadionie, który może pomieścić 55 tysięcy osób, który został oddany do użytku w 1929 roku, będziemy świadkami niezwykłych wydarzeń. Modlitwy, świadectwa, pokrzepienia serca, którym Ojciec Święty spotka się właśnie z tymi ludźmi, którzy z taką radością, z wiarą, z entuzjazmem oczekują na spotkanie z Piotrem naszych czasów. Arcybiskup Madrytu przyznał w rozmowie z Vatican News, że pierwsze 3 dni pobytu Ojca Świętego w Hiszpanii spotkały się z bardzo wielkim odzewem ze strony wierzących, niewierzących, młodzieży i polityków. Warto przypomnieć, że Ojciec Święty jako pierwszy papież przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Mówił o bardzo trudnych sprawach dzisiejszej Europy, o bardzo trudnych sprawach Hiszpanii. Mówił o wartości rodziny, o wartości i szacunku do życia ludzkiego. I za to swoje wystąpienie został nagrodzony przez parlamentarzystów 7-minutowymi oklaskami. Przez 7 minut bez przerwy. Parlamentarzyści w ten sposób dziękowali Ojcu Świętemu za to, co wypowiedział jako pierwszy papież w parlamencie. Ksiądz kardynał José Cabocano powiedział w rozmowie z watykańskimi mediami, Wierzę, że papież dzięki swoim propozycjom, dzięki propozycjom Kościoła na europejskiej scenie politycznej stał się autorytetem moralnym i wzorem etycznym. Wezwał nas, abyśmy nie patrzyli w przeszłość, nie polegali wyłącznie na hiszpańskim dziedzictwie kulturowym katolików, ale patrzyli w przyszłość. Wskazał, że trzeba wyciągnąć wnioski z historii, ale równocześnie zmienić język i struktury tak, by być gotowym na nowe wyzwania, na przykład na przygotowanie i formację świeckich, którzy powinni stopniowo przyjmować coraz większą odpowiedzialność za to, co się dzieje w Kościele. Kościół w Hiszpanii to jeden z największych kościołów katolickich Europy, bo to ponad 45 milionów katolików, blisko 23 tysiące parafii i jedna z największych sieci instytucji kościelnych w Europie. Według danych na koniec 2024 roku do kościoła w Hiszpanii należało ponad 45 milionów 300 tysięcy ochrzczonych, co stanowiło ponad 93% mieszkańców tego kraju. Kościół w Hiszpanii podzielony jest na 71 diecezji. Na ich terytorium działa 22 800 parafii oraz ponad 4 tysiące innych ośrodków duszpasterskich. Hiszpańskie duchowieństwo liczy ponad 18 tysięcy kapłanów, z czego blisko 12,5 tysiąca to księża diecezjalni, a ponad 5,5 tysiąca to księża ojcowie należący do zgromadzeń zakonnych. Posługę ponadto pełni ponad 600 diakonów stałych, a w działalność apostolską zaangażowanych jest prawie 33 tysiące sióstr zakonnych, ponad 2,5 tysiąca braci zakonnych oraz blisko 2 tysiące członków instytutów świeckich, a także 80 tysięcy katechistów. Te dane statystyczne, te liczby pokazują, jak prężny to jest Kościół w Hiszpanii, Kościół, który się budzi, który dzięki wizycie Ojca Świętego przeżywa nową wiosnę, nową młodość. Ponad 80 tysięcy wiernych na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie. Ta liczba wiernych, którzy przybyli spotkać się z papieżem, mówi sama za siebie. Papież podczas wystąpienia właśnie na stadionie powiedział: nasze serce potrzebuje śpiewu, to znaczy interpretowania wydarzeń i sytuacji poprzez wspólne celebrowanie sensu, który z nich promieniuje. W sposób szczególny dokonuje się to w Kościele podczas liturgii. Liturgia, Eucharystia, która gromadzi Kościół, która jednoczy Kościół, w której urzeczywistnia się Jezus Chrystus. Łamanie chleba, w którym codziennie uczestniczymy, pomaga nam odkrywać, w jak wielkiej wspólnocie ludzi jesteśmy. Ci z Państwa, którzy teraz dołączyli do naszej transmisji, muszą wiedzieć, że łączymy się ze Stadionu Olimpijskiego w Barcelonie, gdzie Ojciec Święty weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z mieszkańcami Barcelony i okolic. To jest już czwarty dzień pielgrzymki Ojca Świętego. Papież dzisiaj na spotkaniu z wolontariuszami, którzy pomagali, którzy angażowali się w organizację jego wizyty w Madrycie, powiedział, że w tych dniach Madryt zmienił się, a ludzie spotkali Jezusa. W świecie kierującym się logiką interesu i zysku potrzebujemy świadków logiki bezinteresowności. Jest to logika Ewangelii. Właśnie tak zachęcał wolontariuszy Ojciec Święty do tego, aby nadal angażowali się w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. A teraz słyszymy Alzalmi Rada, podnieście oczy, hasło tegorocznej pielgrzymki, bo to Ojciec Święty przybył już na Stadion Olimpijski w Barcelonie.
1: Kim gran moment, muchísimas gracias. Kim gran moment.
0: Trzeba to szczególnie przyznać, że Ojciec Święty podbił serca Hiszpanów. Mówił, że wiele razy był w tym kraju, ale w tej misji, jako następca Świętego Piotra, przybywa po raz pierwszy. Ponad 40 tysięcy ludzi. Ponad 40 tysięcy ludzi na stadionie, który może wypełnić 55 tysięcy osób. Młodzież przygotowuje się na spotkanie z Ojcem Świętym, który już przemierzył papamobile pomiędzy sektorami, a teraz prowadzący spotkanie wywołują po kolei diecezje, które należą do tej części Hiszpanii. Diecezja oczywiście Barcelony, Tarazy, którzy głośnym aplauzem, głośnym śpiewem dają znać o swojej obecności. Teraz Tarragona. Ale warto w tym momencie, kiedy oczekujemy jeszcze na Ojca Świętego, warto powrócić do przemówienia papieża w parlamencie, bo papież przemawiał tam w obronie życia, wolności i pokoju. Pierwsze historyczne wystąpienie Ojca Świętego w hiszpańskim parlamencie, zakończone 7-minutową owacją na cześć papieża, było wystąpieniem bardzo trudnym, ponieważ papież nie stronił od tematów, które dzisiaj wywołują mocną dyskusję w debacie publicznej. Papież, odwołując się do bogatej tradycji tego kraju, przypomniał, że Hiszpania potrafiła zawsze postrzegać człowieka jako coś więcej niż tylko element porządku społecznego, gospodarczego czy politycznego. Uznała go za istotę otwartą na prawdę, obdarzoną wolnością i ukierunkowaną na pragnienie wieczności, których żadna doczesna rzeczywistość nie jest w stanie ugasić. Papież upomniał się o godność człowieka. Podkreślił, że dziedzictwo historyczne jest dzisiaj szczególnie ważne, kiedy nowe światy otwierają się przed nami nie na mapach, lecz w technice. Kiedy nowe światy otwierają się przed nami w gospodarce, w biomedycynie, we wszechświecie cyfrowym. Odsyłając do ogłoszonej ostatnio encykliki, papież podkreślił, że technologia sama w sobie nie jest neutralna, ponieważ przybiera oblicze tych, którzy ją wymyślili, tych, którzy ją finansują, regulują i wykorzystują. Papież przypomniał parlamentarzystom hiszpańskim, tak jak kiedyś papież Benedykt XVI w Bundestagu, że każde prawdziwie sprawiedliwe społeczeństwo opiera się na uznaniu nienaruszonej godności osoby ludzkiej. Godność ta jest uprzednia względem tego, co przyznaje jej państwo i nie może być podporządkowana zmiennym konsensusom społecznym ani wahaniom większości. Papież powiedział też do deputowanych hiszpańskich, że obrona życia to sprawa cywilizacji, a nie tylko sprawa religii. Papież mówił, jeżeli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwa? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwość wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Papież podkreślił, że obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Ochrona życia ludzkiego jest celem, interesem całej cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci w każdej sytuacji swojej egzystencji, podkreślił papież. Gdy pewność ta zostaje zachwiana, najbardziej narażeni na zranienie stają się pierwszymi ofiarami, a prawo traci swoje najgłębsze znaczenie, służbę każdej osobie i jej ochronę. Dlatego moralna wielkość narodu objawia się przede wszystkim w jego zdolności do towarzyszenia, chronienia i miłowania tych istnień, które doświadczają największej kruchości. Słowa Ojca Świętego z Parlamentu Hiszpańskiego w obronie życia, w obronie godności życia ludzkiego.
1: El Sant Pare, el Papa Lleó XIV, ja és aquí amb nosaltres per aquesta segona part de la vetlla papal.
0: Prowadzący spotkanie ogłosił, że Ojciec Święty już jest pośród nas i jest gotowy na rozpoczęcie modlitewnego spotkania na olimpijskim stadionie w Barcelonie. Przed chwilą też widzieliśmy figurę Matki Bożej z Montserrat, która to figura przywołuje obecność także tej, która w wieczerniku razem z apostołami oczekiwała na wylanie Ducha Świętego. Esta es la juventud del Papa. To jest młodzież papieża. To jest młodzież papieża, skandują młodzi Hiszpanie, pełni entuzjazmu, zebrani na stadionie olimpijskim. Ponad 40 tysięcy młodych, szczególnie młodych ludzi, którzy chcą spotkać się z Ojcem Świętym, Leonem XIV.

dzisiaj arcybiskup Madrytu, pytany krótko po wyjeździe Ojca Świętego, co oznacza ta papieska wizyta dla Hiszpanów. Hierarcha wskazał, że jest ona impulsem dla Kościoła i wiernych. Co więcej, jak mówił kardynał Cobao, Ojciec Święty pozostawił nam wiele zdań na przyszłość, ale wskazał nam również drogę, którą mamy podążać. Wierzę, że w każdej dziedzinie kultury, polityki, gospodarki, a przede wszystkim życia Kościoła, papież pozostawił nam wytyczne i konkretne wskazówki, punkty zbieżne i za to jesteśmy mu głęboko wdzięczni. A w południe przyleciał już papież do Barcelony. Kolejny obfity w wydarzenia Dzień Ojca Świętego, dlatego że po przybyciu do Barcelony papież udał się do katedry. Tam wygłosił przemówienie podczas modlitwy w ciągu dnia. Było to o godzinie 13. Później spotkał się również ze wspólnotą augustynianów. Odwiedził konwent świętej Klary, gdzie poświęcił 21 karetek, które są przeznaczone na pomoc na Ukrainie. A teraz już rozpoczyna się wspólna modlitwa, która zaczyna się w sposób bardzo ciekawy, dlatego że młodzi ludzie układają wieżę. Wieżę, która jest niematerialnym dziedzictwem UNESCO, tej części świata. Tak zwana Castel. Jeden z najbardziej charakterystycznych i wyjątkowych symboli kultury tej części Hiszpanii. Pokazuje współpracę, bo jedni podtrzymują drugich i w ten sposób układają wieżę, Castel, która pokazuje, że ludzie są silni wtedy, kiedy są razem. To jest tradycja, która w Hiszpanii jest znana od dawien dawna. Niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. W ten ciekawy sposób rozpoczyna się modlitewne spotkanie papieża, które dzisiaj będzie trwało raczej długo, dlatego że nie jest to tylko modlitwa na stadionie, ale przede wszystkim będzie to dialog papieża z młodymi ludźmi. Zaplanowane są pytania młodych ludzi do Ojca Świętego, na które on będzie odpowiadał. Zaplanowana jest także modlitwa, odczytanie Ewangelii, przesłanie, homilia Ojca Świętego do tych młodych ludzi, a za pośrednictwem mediów także i do każdego z nas. Niesamowite robi wrażenie oglądanie na żywo, jak powstaje Castel, tradycja katalońska. Najmłodsi uczestnicy tej żywej wieży już są prawie że na szczycie. Mają tylko kilka lat. Według organizatorów ponad 40 tysięcy ludzi zgromadziło się na stadionie olimpijskim. Stadion oczywiście nie mógł przyjąć wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w modlitwie razem z papieżem, ze względów po pierwsze na bezpieczeństwo, a po drugie na ustawienie sceny, podium, z którego będzie przemawiał Ojciec Święty. Jednak telebimy zostały rozstawione w okolicach stadionu, tak aby ci, którzy chcą wziąć udział
w spotkaniu z papieżem mogli połączyć się właśnie za pomocą technologii cyfrowej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z Duchem Twoim. Teraz słowa powitania wygłosi arcybiskup metropolita Barcelony, kardynał José Omella. Ojcze Święty, dobry wieczór. Witamy w Katalonii, w Barcelonie, w Twoim domu. I jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i wdzięczni, że Ojciec Święty stoi pośród nas, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Pragniemy wyrazić tę radość w atmosferze święta i modlitwy. To jest młodzież papieża. To jest młodzież, katalońska młodzież papieża.
1: Juventud del presente.
0: Młodzież dzisiaj i młodzież przyszłości. Wszyscy jesteśmy młodzieżą dla Ojca Świętego. Z wielkim przejęciem oczekiwaliśmy na Ojca Świętego na tym stadionie, gdzie w 1932 odbyły się Igrzyska Olimpijskie. Barcelona, stolica spotkania Morza Śródziemnego w 2026 roku, cieszy się tym, że jest jedną z większych diecezji całej Hiszpanii. Dlatego cieszymy się obecnością tak wielu biskupów, którzy przybyli z całego kraju.
1: De 1992 se encendió la llama olímpica.
0: Tutaj w 1992 roku zabłysnął ogień olimpijski. Cieszymy się, że Ojciec Święty pobłogosławi już jutrzejszego wieczoru wieżę Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia i będzie to nowy etap w transformacji naszej nowej Barcelony, która będzie także miastem Boga, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli.
1: Son miles y miles de personas que hoy querrían estar aquí, pero que no han podido asistir.
0: Tutaj są setki tysięcy ludzi, którzy są z nami, ale jeszcze więcej tych, którzy nie mogli tutaj być ze względu na limity na stadionie. I oni oczekują jeszcze na Ojca Świętego na ulicach, a część z nich pozostała także w swoich domach. Przed chwilą, Ojcze Święty, widziałeś jeden z kasteli. To jeden z najbardziej charakterystycznych i wyjątkowych symboli kultury tej pięknej i szlachetnej ziemi katalońskiej.
1: Ha sido un 3 de 8.
0: Byli to tak zwani 3 z 8, wykonany przez grupę kastelarsów Villafranca de Spendes i proszę o brawa dla nich. Ta wieża miała 7 metrów, a najmłodszy z chłopców miał 6 lat, ten, który był na samej górze. To są ludzkie wieże, które składają się z wielu poziomów, głęboko zakorzenione w świętach i tradycjach naszych miejscowości. Zostały one uznane przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości. Te wieże przypominają wieże Sagrady Familia którego Sagrada Familia, która została zaprojektowana przez sługę Bożego Antonio Gaudiego. I te wieże ludzkie i te wieże Kościoła Sagrady Familii pokazują, że kiedy współpracujemy pomiędzy sobą, to wtedy wiele cudów może nadejść. Kiedy podnosimy wzrok, ludzkość może się zmienić. Kiedy pracujemy wspólnie, wszystko może się zmienić. Ojcze Święty, oczekujemy Twoich słów, które są zawsze dla naszych serc promieniami nadziei. Teraz, w chwili ciszy, chcemy przywołać obecności Ducha Świętego. Niech On, Duch Boży, niech Duch Boży tchnie teraz i uporządkuje nasze serca według swojego zamysłu. Wiemy, Ojcze Święty, że rozumiesz słowa w języku katalońskim i wiemy, że ta pieśń, którą za chwilę wykonamy, będzie przywołaniem Ducha Świętego i ogień Ducha Świętego, światło Ducha Świętego spłynie dzisiaj na wszystkich mieszkańców Barcelony i na tą ziemię katalońską, ziemię wielkich świętych. Dziękujemy, Ojcze Święty, za Twoją obecność, za Twoją wspólnotę dzisiejszego wieczoru tutaj z nami.

Przybądź Duchu Święty, śpiewa chór. Przyjdź Duchu Święty. Przybądź Duchu Święty. Przybądź Duchu Święty. Połączmy się w wspólnej modlitwie o dar wylania Ducha Świętego na tych, którzy uczestniczą w spotkaniu z papieżem, ale także na nas, którzy łączymy się za pomocą internetu, za pomocą środków masowego przekazu, aby Duch Święty ogarnął nasze serca podczas tego spotkania modlitewnego z papieżem.

0: Hermanos y hermanas, acojamos la cruz.
1: Bracia i siostry, przyjmijmy krzyż i rozpoznajmy w nim znak naszego zbawienia. Wznieśmy nasze spojrzenia ku temu, który wywyższony nad ziemię nosi nas wszystkich w swoim sercu. Do niego kierujemy teraz nasz pełen wdzięczności i uwielbienia śpiew.

teraz jesteśmy świadkami intronizacji, wniesienia krzyża Jezusa Chrystusa. Jak powiedział Ojciec Święty z znaku naszego zbawienia. Intronizacji krzyża Chrystusa towarzyszy pieśń Ty jesteś jedynym królem, który ma nad nami królować. Jedynym Panem, którego będę wysławiał. Dziś wznoszę moje serce ku temu, który je zdobył, po prostu dlatego, że Ty jesteś Bogiem.

Ty jesteś Bogiem. Pragnę sławić Cię ponad wszystko. W każdej chwili sadzać się na tronie. Niech Twoja chwała zawsze będzie miła na moich ustach. Abym mógł wyznawać, że Ty jesteś Bogiem. Wielbić Cię będę, Panie. Niech wielbienie Ciebie będzie zawsze pierwszą rzeczą. Ty jesteś jedynym królem, który ma królować. Jedynym Panem, którego będę wysławiał. Dziś wznoszę moje serce ku temu, który je zdobył. Po prostu dlatego, że Ty jesteś Bogiem.

Tobie wszelka chwała, wszelka moc i cześć. Panu wszelka chwała. Tobie wszelka chwała, o Panie. Wszelka moc i cześć. Tobie, Panie, chwała. Tobie wszelka chwała, wszelka moc i cześć. Tobie, o Panie, wszelka chwała.

O panie, ty jesteś jedynym królem, który ma królować. Jedynym panem, którego będę wysławiał. Dziś wznoszę moje serce ku temu, który je zdobył. Po prostu dlatego, że ty jesteś Bogiem.

spontaniczne okrzyki. Niech żyje papież. Młodzieży zgromadzonej na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie towarzyszą intronizacji krzyża, wprowadzeniu krzyża Jezusa Chrystusa na centralne miejsce spotkania. Wniesiony przez młodzież. Teraz, jak widzimy, zostaje umocowany. Niech żyje Chrystus Król, skanduje młodzież. Niech żyje Maryja Dziewica.

0: prowadzeniu Krzyża Świętego towarzyszyła pieśń. Tobie wszelka chwała. Ty jesteś jedynym królem, który ma królować. Jedynym panem, którego będę wysławiał. Dziś wznoszę moje serce ku temu, który je zdobył. Po prostu dlatego, że ty jesteś Bogiem.
1: Oremus.
0: Módlmy się.
1: Boże, który dla zbawienia rodzaju ludzkiego chciałeś, aby Twój jednorodzony Syn podjął mękę krzyża. Spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę Jego odkupienia, mogli osiągnąć w niebie owoce Jego zbawczej ofiary. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
0: Teraz zostaje prezentowany 1,5-minutowy film, który jest wprowadzeniem w spotkanie, wczuwanie modlitewne, wprowadzeniem w dialog, który za chwilę się rozpocznie, w dialog pomiędzy Ojcem Świętym a młodzieżą. Jest to film, który nazywa się Krzyże Świata. Ci wszyscy ludzie opowiedzieli o tym, co przeżyli. To ich świadectwa. Krzyża, który musieli podjąć, który chcieli podjąć, krzyża, którzy chcieli przenieść razem z Chrystusem. Widzimy wśród nich świeckich, duchownych, młodych, starszych, to różne krzyże. Krzyże choroby, krzyże cierpienia, krzyże odrzucenia, krzyże niezrozumienia. Krzyże, które poraniły serca. Ale też te krzyże, które nie zatrzymały się na Wielkim Piątku. Krzyże, które w mocy Jezusa Chrystusa stały się początkiem nowego życia. Teraz pierwsza część spotkania. Dialog Ojca Świętego z młodymi ludźmi. Trzy osoby zostały wytypowane do tego, aby zadać pytanie Ojcu Świętemu.

To jest młodzież papieża, skandują spontanicznie zebrani. A to już pierwszy, który został szczęśliwcem, aby zadać Ojcu Świętemu pytanie. Dobry wieczór, Ojcze Święty. Witamy w Barcelonie. Witamy na ziemi katalońskiej. Jestem z parafii świętej rodziny, aby dać tutaj świadectwo. Ojcze Święty, dorastamy słysząc, że jedynym celem życia jest produkować, odnosić sukcesy i dbać o własny wizerunek. Sam próbowałem żyć w ten sposób, ale znalazłem jedynie ogromną pustkę, szukając odpowiedzi. Moje życie się odmieniło i w czasie tegorocznej Wielkanocy przyjąłem chrzest. Teraz, gdy rozpocząłem tę nową drogę, chciałbym zapytać, jak możemy zachować spojrzenie skierowane ku górze, ku temu, co naprawdę ważne, skoro społeczeństwo nieustannie skłania nas do patrzenia w dół albo wyłącznie na samych siebie? Jak odkryć nasze prawdziwe powołanie pośród tego nurtu? Dziękuję za to świadectwo. Dziękuję przede wszystkim dlatego, że chciałbym podzielić Twoją radość oraz radość wszystkich, którzy podczas tegorocznej Paschy, Wielkanocy, przyjęli sakrament chrztu. To wielka radość. Wielu młodych i dorosłych ludzi odkrywa na nowo wiarę chrześcijańską. Często po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. To naprawdę bardzo ważny krok. Wszystko bowiem, co stopniowo odkrywamy, przyjmujemy i przeżywamy na naszej drodze, z pewnością przyczynia się do naszego wzrostu, do naszego dojrzewania i poszerzania przestrzeni życia w nas samych. Jednocześnie jednak pośród radości, sukcesów i porażek uświadamiamy sobie, że potrzebujemy innej wody, która ugasi nasze pragnienie głębiej. Nasze pragnienie prawdy i szczęścia potrzebuje szerszego horyzontu. To niepokój, który nosimy w sobie, a który jest darem samego Boga. Zostaliśmy stworzeni na miarę nieskończoności, dlatego każdy ograniczony horyzont, każdy etap i każde osiągnięcie, choć przynosi nam satysfakcję, równocześnie popycha nas dalej i zachęca do dalszego poszukiwania, do szukania poprzez podążanie naprzód, ale przede wszystkim poprzez schodzenie do wnętrza siebie, czyli sięganie w głąb. I tutaj wracam do Twojego pytania, proponując dwie krótkie refleksje. Po pierwsze, trzeba pielęgnować ten zdrowy niepokój. W naszych społeczeństwach bowiem kult zysku i wydajności, gorączkowa potrzeba nieustannego produkowania i odnoszenia sukcesów, a także kult własnego wizerunku są jedynie środkami znieczulającymi, które usypiają nasze sumienie i dostosowują je do określonej wizji społeczeństwa. Kiedy człowiek uczy się zatrzymać, nadać wartość temu, co naprawdę ważne, inaczej przeżywać czas i patrzeć na własne życie w świetle Ewangelii, rozwija również krytyczne spojrzenie na system społeczny, który nie stawia osoby ludzkiej w centrum i który prowadzi do różnych form niesprawiedliwości oraz
egzystencjalnego ubóstwa. Dlatego właśnie niepokój budzi lęk. Podobnie jak odkrywanie własnego wnętrza, jak odkrywanie duchowości, a jeszcze bardziej Ewangelii. Druga refleksja. Ten niepokój musimy pielęgnować właśnie w tym świecie, a nie w jakimś innym. To pośród tego społeczeństwa ty i wielu innych odkryliście wartość życia bardziej ludzkiego, pełniejszego, otwartego na spotkanie z Bogiem i radość wiary. Oznacza to, że mimo trudności, miejscem, w którym Bóg staje się obecny i gdzie mamy odnajdywać Jego ślady, zawsze pozostaje rzeczywistość, w której żyjemy. Wierzymy, że Duch Święty działa i pracuje po cichu w każdej sytuacji życia i historii, także w naszych, w tych dniach, które wydają się najtrudniejsze. Musimy jednak pielęgnować ten niepokój i robić dla niego miejsce. Jak już powiedziałem, trzeba szukać w sobie, w głębi, starając się nie dać pochłonąć rytmowi życia i zewnętrznym pokusom. Warto znaleźć chwilę ciszy, zatrzymać się choćby na kilka minut dziennie, aby przeczytać fragment Ewangelii i porozmawiać z Bogiem. Ważne jest także, aby tę wewnętrzną drogę przechodzić razem z innymi, pozwalać się prowadzić we wspólnotach kościelnych, rozmawiać z kapłanami, osobami konsekrowanymi oraz z tymi, którzy, podobnie jak my, podjęli tę drogę wiary.

To było pierwsze pytanie młodego katalończyka z Barcelony, z parafii Świętej Rodziny, który pytał Ojca Świętego, jak można dzisiaj zachować skierowane spojrzenie ku temu, co naprawdę ważne, skoro społeczeństwo nieustannie skłania nas do patrzenia w dół albo wyłącznie na samych siebie. Jak odkrywać

Ojciec Święty mówił, że ten niepokój jest bardzo ważny, należy go opielęgnować, bo ten niepokój może poprowadzić człowieka do czegoś piękniejszego. Warto jest, aby niepokój związany z odkrywaniem samego siebie przeżywać razem z innymi, z kierownikami duchowymi, przeżywać go w świetle Ewangelii, żeby zaglądać w głąb swojego serca. Odpowiedź Ojca Świętego na to trudne pytanie. Teraz wsłuchujemy się w pieśń. Wielbić Pana chce, radosną śpiewać pieśń.

0: Bona vesprada, Sampare. Sok Carmina, sok una profesora.
1: Dobry wieczór, Ojcze Święty. Jestem Carmina.
0: D'una scuola d'ospitalet. I vinca si a presentarte la meua inquietud.
1: I chciałam ci przedstawić. Jestem Carmina, jestem nauczycielką.
0: Sampare.
1: I chciałabym ci coś powiedzieć. Ojcze Święty, w świecie, w którym wszystko się wykrzykuje, są aspekty życia, które pozostają ukryte z powodu wstydu, takie jak depresja, cicha choroba, która dotyka wielu ludzi, młodych i starszych, niosąca za sobą mrok, izolację i ogromne cierpienie. Czasami ten ból jest tak przytłaczający, że myśl o zamknięciu wydaje się jedynym wyjściem. Sama przez lata w milczeniu walczyłam z tą chorobą, ciszy.
0: Pero una nit de divendres vaig perdre la batalla i em vaig intentar treure la vida.
1: Ale pewnego piątkowego wieczoru przegrałam tę walkę, próbując odebrać sobie życie. Jestem tutaj, ponieważ Bóg dał mi drugą szansę i będę Mu za to wdzięczna przez całe życie.
0: Pero encara hi ha moltes persones que lluiten i que continuen enfrontant-se a...
1: Ale wiem, że są jeszcze, że jest jeszcze wiele osób, którzy nadal zmagają się z tą ciemnością. Dlatego z całego serca pytam, gdzie możemy dostrzec Boga, gdy ciemność jest absolutna i nie mamy już sił? Jak możemy ufać Bogu, kiedy wydaje się, że nic, nawet my sami, nie mamy już wartości?
2: Ante todo, gracias por compartir hoy tu experiencia de sufrimiento.
1: Przede wszystkim dziękuję ci za to, że dzisiaj podzieliłaś się swoim doświadczeniem cierpienia. Wzrusza mnie to, że potrafisz o nim mówić, że jesteś tutaj pośród nas i znalazłaś siłę, żeby przyjąć tę drugą szansę, którą dał ci Pan. Podniosłaś się i na nowo podjęłaś drogę. A to jest wspaniały cud, który widzimy w wielu postaciach Ewangelii. W spotkaniu z Jezusem nawet ten, który czuje się zagubiony, odzyskuje ufność wobec życia, zostaje uzdrowiony z choroby i może powstać, aby znów żyć. W swoim pytaniu odniosłaś się najpierw do cichej choroby. Do cichej choroby, jaką jest depresja. Ważne jest, abyśmy uświadomili sobie, że zdrowie psychiczne jest coraz bardziej zagrożone w kontekście społeczeństw, które uważają się za rozwinięte. To znak, że jest coś głęboko błędnego w pewnej wizji rozwoju, która poddaje ludzi presji, oczekiwaniom i napięciom naruszającym podstawową równowagę życia. Dlatego potrzebny jest system ochrony zdrowia, który wśród swoich priorytetów uwzględni także ten niewidzialny i powszechny rodzaj cierpienia, dotykający również młodych ludzi.
2: Las teves paraules, tan Matei,
1: Twoje słowa pokazały nam jednak także, że ból wystawia na próbę wiarę oraz sens, jaki nadajemy życiu. Dotyczy to wszystkich, nie tylko tych, którzy w pewnym momencie przechodzą przez próbę choroby. Słuchając Cię, myślałem o tych godzinach ciemności, trwogi i bólu, które przeżywał Jezus, gdy zbliżała się godzina Jego śmierci. Ewangelie, opisując momenty ostatniej wieczerzy i modlitwy w Getsemani, podkreślają, że zapadał wieczór, że nadchodziła noc. Podobnie, gdy mówią o chwili tuż przed Jego śmiercią na krzyżu, pokazują, że mrok ogarnął całą ziemię. Rzeczywiście nie chodzi tylko o osobiste cierpienie. Syn Boży przyjmuje w swoim ciele całą trwogę, całą samotność i cierpienie ludzkości. W tych mrocznych godzinach, umierając na krzyżu, Jezus dzieli nasze cierpienie i objawia nam oblicze Boga współczującego, który dźwiga nasze boleści, cierpi razem z nami, płacze naszymi łzami i pozostaje u naszego boku ze swoją obecnością pełną miłości i miłosierdzia. Przejście przez takie doświadczenie jest trudne. Powielokroć świadczy o tym Pismo Święte. Są chwile ciemności i cierpienia, które nasze społeczeństwo każe przemilczać, ponieważ pewne wzorce kulturowe chcą nas widzieć zawsze jako zwycięzców i ludzi doskonałych. Dlatego granica, kruchość i ból mają zostać usunięte, skazane na ogłuszające milczenie samotności, a nawet wstydu. W takich chwilach możemy instynktownie pomyśleć, że także Bóg nas opuścił. Ale krzyż Jezusa mówi nam jednak, że Bóg nas nie opuszcza. Że Bóg nas nie opuszcza, że w chwili bólu i skrajnej samotności On pozostaje ukrzyżowany razem z nami, że On przyjmuje nie tylko nasze łzy, lecz także krzyk naszego cierpienia, którego inni nie słyszą. Krzyk, który Jezus uczynił swoim na krzyżu, mówiąc: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Istnieje katecheza o ostatnich godzinach Jezusa, w której Benedykt XVI mówi, że Jego cierpienie staje się modlitwą i krzykiem i że odnosi się to także do nas. W obliczu najtrudniejszych i najbardziej bolesnych sytuacji, kiedy Bóg wydaje się nieobecny, powinniśmy jeszcze raz powierzyć Mu ciężary, które nosimy w sercu. Nawet krzycząc do Niego, nawet protestując jak Hiob, pewni, że w jakiś sposób On staje się obecny i jest blisko, także wtedy, gdy pozornie milczy. Myślę jednak, że nie możemy czynić tego sami. W godzinach bólu, przynajmniej na tyle, na ile to możliwe, powinniśmy otworzyć się przed kimś, kto pomoże nam wypowiedzieć prostą modlitwę, kto będzie nam dyskretnie towarzyszył, bez pośpiechu, by wyjaśnić nam ten ból, kto weźmie nas za rękę i wyprowadzi z tego krzyku. Te doświadczenia noszą przesłanie także dla nas, wierzących, dla całego Kościoła. Nie powinniśmy nadawać cierpieniu łatwych, duchowych wyjaśnień, sprowadzając je powierzchownie do woli Boga, do jakiegoś Jego tajemniczego planu, ponieważ groziłoby to pomniejszeniem tego cierpienia, uciszeniem go i zranieniem osób. Bóg nie chce cierpienia. Niesie je razem z nami i zaprasza nas, byśmy wytrwale Mu ufali. Pamiętajmy o tym, co mówił Paweł Franciszek. Z Bogiem życie zawsze się odradza.

0: niech cię nic nie trwoży, niech cię nic nie przeraża. Kto ma Boga, temu niczego nie braknie. Niech cię nic nie trwoży, niech cię nic nie przeraża. Sam Bóg wystarcza. To słowa świętej Teresy z Avili, które teraz śpiewa chór. Dobry wieczór, Ojcze Święty. Teraz jest studentka, która mówi, pochodzę z rodziny z bardzo biednej dzielnicy Barcelony. Kiedy byłam mała, mój ojciec próbował zabić moją matkę. Ocalała, ponieważ stanął w jej obronie pewien chłopak, który zginął. Mój ojciec trafił do więzienia, a moja matka pogrążyła się w świecie narkotyków. Gdy miałam 10 lat, opieka społeczna przejęła nade mną pieczę i trafiłam do ośrodka dla małoletnich San José de la Montaña. Na początku było bardzo trudno, ponieważ zbudowałam wokół siebie mur, aby się ochronić i nie pozwalałam nikomu do siebie się zbliżyć. Stopniowo jednak po raz pierwszy doświadczyłam rodzinnej miłości i moje serce zaczęło się otwierać. Tam opowiedziano mi o Jezusie. Zaczęłam się modlić i przyjęłam chrzest. Moje serce zaczęło się otwierać krok po kroku. W okresie dorastania wiele razy buntowałam się jednak przeciw Bogu. Zaproszono mnie na rekolekcję i tam po raz pierwszy doświadczyłam miłości Boga. Minęło już jednak kilka miesięcy, a mnie wciąż trudno przebaczyć Ojcu. Czasem podnoszę oczy ku niebu i pytam Bogu, gdzie byłeś, kiedy byłam małą dziewczynką? Ojcze Święty, mam pytanie. Jak mogę przebaczyć mojemu ojcu, który omal nie pozwolił mnie matki? Jak mogę naprawdę pojednać się z Bogiem?
1: Gracias pel teu testimonio.
0: Dziękuję Ci za Twoje świadectwo i dziękuję także za pytanie o przebaczenie. To naprawdę znak łaski Bożej, że takie pytanie rodzi się z przeszłości tak głęboko naznaczonej cierpieniem i że mimo bólu pojawia się odwaga, by pytać, jak można przebaczyć temu, kto wyrządził nam zło. Tutaj także chciałbym powiedzieć Ci dwie rzeczy. Pierwsza z nich dopełnia to, co mówiłem wcześniej o obecności Boga w godzinach naszego cierpienia. W gruncie rzeczy także Ty zadajesz to pytanie w odniesieniu do swojego dzieciństwa. Jednak kontekst, w jakim rozegrały się wydarzenia Twojego życia, każe nam poszerzyć zakres tego pytania. Czy powinniśmy pytać, gdzie był Bóg, czy raczej powinniśmy pytać o człowieka i o ludzkość, o to, jak czasem stajemy się więźniami zła, aż do przemocy wobec innych, o to, jak nie potrafimy pielęgnować miłości i szanować innych w ich godności i wolności. Tak wiele kronik kryminalnych, także dziś, ukazuje zatruty klimat relacji rodzinnych, naznaczonych wykorzystaniem i uciskiem, a zwłaszcza przemocą wobec kobiet, która niestety często prowadzi także do zabójstw kobiet. Wszyscy jesteśmy wezwani, by zmierzyć się z tą dramatyczną rzeczywistością, zarówno osobiście, jak i jako społeczeństwo. Ponieważ to do nas należy stawianie jej czoła we wszystkich jej wymiarach. Nie możemy przypisywać Bogu tego, co zostało powierzone naszej odpowiedzialności. Nie możemy wyobrażać sobie, że Bóg z góry odpowiada na nasze potrzeby w sposób automatyczny albo cudownie powstrzymuje bieg zła. On obdarzył nas rozumem i wolą, dał nam sumienie, przyodział nas w godność i wolność, a przede wszystkim wyszedł nam na spotkanie, aby w swoim Synu Jezusie Chrystusie wskazać nam drogę, którą mamy podążać, aby nasze życie było w pełni ludzkie, a w naszym społeczeństwie panowały sprawiedliwość, pokój i braterstwo. Dał nam swojego ducha właśnie po to, aby miłość była kluczem do wszystkich naszych ludzkich relacji. Jeśli istnieje przemoc, jeśli triumfuje egoizm, jeśli nawet miłość między członkami rodziny przemienia się w nienawiść, pytania powinniśmy postawić samym sobie, mechanizmom naszego społeczeństwa, kulturze indywidualizmu, pokusie przemocy, a nie Bogu. Druga kwestia dotyczy przebaczenia. Musimy nauczyć się patrzeć na przebaczenie. Potężne lekarstwo przeciw złu, które uzdrawia nasze wewnętrzne rany. Musimy patrzeć na nie jako na coś, co jest częścią procesu, jest pewną drogą. Sama Ewangelia, jeśli czytamy ją jak księgę wskazań, przykazań i obowiązków, może zrodzić w nas wiele zniechęcenia i frustracji, ponieważ Jezus wzywa nas do przebaczenia, a my doświadczamy, że nie jesteśmy do Niego zdolni. Jednak tak nie jest. O przebaczenie powinniśmy przede wszystkim prosić Pana, nieustannie prosić, może przez całe życie, aby Pan poszerzał w nas przestrzeń miłości właśnie tam, gdzie zostaliśmy zranieni, aby pomagał nam pojednać się z samymi sobą i z tą częścią naszej historii, która została naznaczona cierpieniem, aby powoli przemieniał urazę w miłosierdzie i współczucie. To długa droga. To proces wymagający wielkiej cierpliwości, praca, którą musimy podjąć nad sobą, zarówno osobiście, jak i przez różne drogi towarzyszenia oraz wewnętrznego pojednania. I nie wolno się zniechęcać. W przebaczeniu postępuje się małymi krokami. Pojednanie z własną historią dokonuje się stopniowo. Przede wszystkim zaś nie powinniśmy myśleć, że przebaczenie zawsze i w każdym przypadku oznacza powrót do wcześniejszej sytuacji albo pełną relację z tymi, którzy nas zranili, zwłaszcza wtedy, gdy dane wydarzenie było naznaczone taką przemocą. Można zachować dobre nastawienie serca wobec drugiej osoby, odrzucić wszelką formę nienawiści i zemsty, starać się, na ile to możliwe, naprawić relacje, a może nawet modlić się za niego lub za nią. Wszystko to pomaga nam coraz pełniej wchodzić w dynamikę przebaczenia i pojednać się z Bogiem oraz z innymi. Jesteśmy grzesznikami, którym przebaczono. Żyjemy w pokoju i jesteśmy zdolni przebaczać, zdolni być tymi, którzy niosą pokój.

Maryjaszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie.

Wysłuchaliśmy trzech świadectw, trzech pytań i trzech odpowiedzi młodych ludzi. Młodego mężczyzny z parafii świętej rodziny w Barcelonie, który w Wielkanoc przyjął chrzest. Nauczycielki, która zmagała się z depresją. Oraz studentki, która kiedy była mała doświadczyła przemocy w rodzinie. Ojciec Święty mówił o wartości przebaczenia, o wartości wspólnoty, o wartości wchodzenia w głąb siebie. A teraz następuje proklamacja Ewangelii. Chór wprowadza nas w nią śpiewem Alleluja.

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie. Poprzez krzyż Twój święty świat odkupiłeś. Alleluja.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W tym czasie Jezus powiedział do Nikodema: a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.

0: wysłuchajmy homilii Ojca Świętego.
1: Drodzy siostry i bracia, umiłowane dzieci Boga, także my, jak Nikodem, jesteśmy pielgrzymami pośród nocy. Ta ewangeliczna ikona niesie nam przesłanie przede wszystkim o drodze życia, nasza wędrówka, nasze pragnienia i wszystko, co każdego dnia przyjmujemy i przeżywamy w radościach i w porażkach, w dążeniach i w planach, jest wyrazem naszego nieustannego poszukiwania. Jesteśmy żebrakami miłości. Łagniemy i pragniemy prawdy. Szukamy pełnego sensu, który nas podtrzyma, doda nam odwagi i pomoże nam zrozumieć tajemnicę naszego życia. Gdy posuwamy się naprzód powoli, małymi krokami, jesteśmy wezwani, by prowadzić dialog z półmrokiem naszej ludzkiej kondycji. Brakuje nam pełnej prawdy. Nie znamy dogłębnie tajemnicy nas samych, ani prawdziwego oblicza innych. Nie zawsze potrafimy zrozumieć ukrytą prawdę rzeczywistości, która nas otacza, jak i wydarzeń, które dokonują się na naszych oczach. Szukamy światła, które oświeci drogę. Nikodem mówi nam jednak także o drodze wiary. Nie jest ona ścieżką równoległą wobec naszego ludzkiego życia, lecz te dwie drogi są zawsze ze sobą splecione. Jak usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał nam swojego jednorodzonego Syna, a w Nim zjednoczył się na zawsze z naszym ciałem. On jest zawsze przy Ojcu i przy nas. Dlatego za każdym razem, gdy tajemnica naszego życia odsłania się w świetle nowego dnia, we wszystkim, czym jesteśmy i co czynimy, trwamy w obecności Boga i jesteśmy strzeżeni przez Jego odwieczne objęcie. Nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A jednak czasem doświadczamy nocy wiary, trudu wierzenia, zmęczenia ducha, poczucia, że nie dorastamy do wezwania Ewangelii. Dotyka nas gorycz naszych porażek i lęk, że nie podołamy. Bracia i siostry, Nikodem uczy nas, że te noce, które towarzyszą naszemu życiu, drodze wiary i historii, w której żyjemy, są miejscem błogosławieństwa, przestrzenią odrodzenia, łonem, które zawsze wydaje na świat nowe życie. Te noce ogołacają nas i przywracają temu, co istotne. Zdejmują z nas ludzkie i religijne maski, które nosimy za dnia, aby nas nie rozpoznano, albo aby ukazać obraz nas samych inny od tego, kim naprawdę jesteśmy. Odsłaniają nas w naszych światłach i cieniach, przywracając nam pokorę spojrzenia na siebie w prawdzie, wyzwalając nas z zarozumiałego przekonania, że nasza droga jest już dopełniona i że możemy iść naprzód tak, jakbyśmy mieli jasne światło na wszystko, na wszystkich, a nawet na Boga. Ta pusta przestrzeń, którą stwarza noc, nawet jeśli przybiera postać cierpienia czy niezaspokojenia, rozczarowania albo niewiary, może stać się okazją do przyjęcia nowego życia, do przemiany i odnowy. do narodzenia się z wysoka, jak mówi Jezus do Nikodema. Bóg bowiem nie przyszedł, aby sądzić świat pogrążony w grzechu i nocy niewierności, lecz posłał swojego Syna, aby zbawić świat i dać mu życie wieczne. Dlatego także my jesteśmy wezwani, aby nie osądzać nocy, ani nocy naszego życia, ani nocy Kościoła, ani nocy społeczeństwa, które nas otacza. W nocy powinniśmy raczej wyruszyć w drogę, tak jak czyni to Nikodem. Nadal zwracać się do Pana z naszymi pytaniami, otworzyć się na tchnienie ducha i przyjąć noc już nie jako znak porażki, lecz jako początek nowego życia. Myśląc zaś o naszej drodze osobistej, ale także o naszych, o nocach naszej drogi kościelnej oraz o nocach Hiszpanii, jej miast, jej dawnych i nowych form biedy, jej społeczeństwa i kultury, możemy zapytać, przez jakie noce przechodzimy, co one nam podpowiadają. Gdy w nie wchodzimy i z pokorą, bez uprzedzeń, patrzymy naprawdę o tym, kim jesteśmy, do jakiej przemiany jesteśmy wezwani, gdzie powinniśmy się odnowić, w jakim kierunku chcemy iść, jakie społeczeństwo chcemy budować. Nie przestawajmy szukać, zadawać pytań i prowadzić dialogu z Bogiem i między sobą, także w samym sercu nocy. Podążajmy razem w wierze, która harmonizuje różnorodność naszych idei i wrażliwości, aby szukać prawdy prowadzącej nas ku dobru wspólnemu, aby ten kraj był przestrzenią gościnną dla wszystkich, gdzie każdy jest szanowany w swojej godności osoby i kochany takim, jakim jest. Otwórzmy się na dar Ducha Świętego, szukając Pana jak Nikodem i przyjmując światło Jego Ewangelii z pewnością, że świadczymy, że doświadczymy w sobie nowego życia, obecności, która błogosławi, a także bezinteresownej miłości, która pomoże nam przejść z nocy do światła. Bóg bowiem chce, aby nic nie zginęło i już teraz pragnie dać nam życie wieczne, aby doprowadzić nas do szczęścia, które nie ma końca. Niech Pan, za wstawiennictwem Maryi Panny, Matki Bożej, pozwoli nam otworzyć się na Niego i dać się wstrząsnąć wichrowi Jego Ducha.

0: Hermanos y hermanas, a la luz del Evangelio que ha sido proclamado,
1: bracia i siostry, w świetle Ewangelii, której przed chwilą wysłuchaliśmy, zanieśmy temu, który nas umiłował i oddał za nas swoje życie, wyznając z radością razem ze mną, następcą Piotra, symbol wiary, który otrzymaliśmy jako dar Kościoła. Módlmy się wspólnie, wyznając naszą wiarę.

chór śpiewa w języku katalońskim wyznanie wiary. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Jego Syna, Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Chrystus zasiadający po prawicy Ojca wstawia się za nami, a Duch Święty podpowiada Kościołowi, o co powinniśmy prosić. Skierujmy więc teraz do Boga nasze ufne modlitwy.

Panie, teraz, gdy zgromadziliśmy się wokół następcy Piotra, obdarz swój Kościół darem jedności, abyśmy zgodnie z Twoim przykazaniem byli jedno, jak Ty i Ojciec jesteście jedno. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Panie, który spoglądasz na świat i widzisz wojny, konflikty oraz niesprawiedliwość, przerwij spirale przemocy i obdarz nas spokojem, który rozbraja i sam jest bezbronny, aby łzy mogły zostać otarte, a ludzkie serca mogły się pojednać. Panie, prosimy Cię.

0: Senyor, fins a tu arriba el crit dels qui pateixen el dolor i la pobresa.
1: Panie, do Ciebie dociera wołanie tych, którzy cierpią ból i ubóstwo. Otwórz oczy swoim dzieciom i uczyń nas wrażliwymi na potrzeby braci, abyśmy jak dobrzy Samarytanie umieli dzielić się tym, kim jesteśmy i co posiadamy, niosąc uzdrowienie ich ranom. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Przemawiaj do serc młodych i objawiaj im swoją wolę, aby z radością i wielkodusznością mogli odpowiedzieć na powołanie, do którego ich wzywasz, i budować Twoje królestwo. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

0: en la senyal de la creu ens manifestes la teva misericòrdia.
1: Panie, który w znaku krzyża objawiasz nam swoje miłosierdzie, spraw, aby ludzkość mogła odnaleźć w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym nadzieję zbawienia, aby a my mogli kontemplować w Jego chwalebnych ranach światło Twojej miłości. Ciebie prosimy.

Módlmy się razem słowami modlitwy, którą Kościół przekazał nam w dniu Chrztu Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen.

kończy się modlitewne czuwanie Ojca Świętego z młodzieżą na stadionie olimpijskim w Barcelonie. Około 40 tysięcy młodych ludzi zgromadziło się na samym stadionie, a także niezliczona rzesza tych, którzy na stadion wejść nie mogli z powodów bezpieczeństwa, którzy łączyli się na modlitwie za pomocą telebimów rozstawionych przy okolicznych ulicach. Wspólnie radowało się obecnością Ojca Świętego. Modlitwa ta nabrała szczególnego charakteru dialogu Leona XIV z młodzieżą. Trójka z nich, Ferran, który w tym roku przyjął chrzest, Carmina, która jest nauczycielką, oraz Cecylia, młoda studentka, opowiedzieli Ojcu Świętemu to, co nurtuje ich serca. Ale teraz, razem z Ojcem Świętym jeszcze, oddajmy hołd Matce Bożej z Montserrat. Chór śpiewa pieśń właśnie na jej cześć. Różo kwietniowa, ciemna Pani z gór, Gwiazdo Montserrat. Oświecaj ziemię katalońską,

chór śpiewa pieśń do Matki Bożej z Montserrat. Pierwsza zwrotka, złotą piłą aniołowie wyrzeźbili te góry, by wznieść dla Ciebie pałac, Królowo Nieba. Dla Ciebie stąpili serafini, a Ty daj nam schronienie pod swoim niebieskim płaszczem. Różo kwietniowa, ciemna Pani z gór, gwiazdo Montserrat, oświecaj ziemię katalońską, prowadź nas ku niebu.

Wysłuchaliśmy hymnu do Matki Bożej z Montserrat. Różokwietniowa, ciemna Pani z gór, miasto Montserrat. Hymn, który jest jednocześnie modlitwą proszącą o wstawiennictwo nad całą katalońską ziemią. Kończy się już spotkanie Ojca Świętego. Ostatnia pieśń. Widać, że Ojciec Święty nie chce jeszcze opuszczać stadionu w Katalonii, stadionu olimpijskiego w Barcelonie. Teraz też pieśń, która niejako zamyka całość tego spotkania. Kiedy jestem smutny i przygnębiony, kiedy się nie spodziewałem, że moje serce tak mnie zaskoczy, chcę odczuwać siłę, którą mi dajesz i wiedzieć, że jesteśmy razem. Aż nadejdzie noc. Pomagasz mi wstać, dajesz mi siłę, by pokonywać przeszkody. Dajesz mi siłę, by przepłynąć ocean. Jestem tak silny, gdy czuję Ciebie w sobie. Dajesz mi siłę. Na zawsze chcę mieć Cię przy sobie.

dajesz mi siłę, aby pokonywać przeszkody. Dajesz mi siłę, by przepłynąć ocean. Jestem tak silny, gdy czuję Cię w sobie. Dajesz mi siłę. Na zawsze chcę mieć Cię przy sobie.

teraz młodzieżowy chór, który wykonał dwie ostatnie pieśni podczas tego spotkania. Będzie miał wspólną fotografię z papieżem, który dziękuję za wykonanie tych pieśni. Przypominam, że łączyliśmy się ze stadionu olimpijskiego w Barcelonie podczas modlitewnego spotkania papieża z wiernymi z całej archidiecezji barcelońskiej, w całej metropolii Barcelony. Na spotkanie z papieżem przybyło około 40 tysięcy ludzi. To nie tylko spotkanie modlitewne, ale też dialog, który Ojciec Święty przeprowadził z młodzieżą. Pierwszym rozmówcą papieża był Ferran, młody człowiek, młody katalończyk, który podczas tegorocznej Wigilii Paschalnej przyjął chrzest. Opowiedział o świecie, w którym od najmłodszych lat uczono go, że celem życia jest osiąganie sukcesów, budowanie kariery i troska o własny wizerunek. Przyznał, że pomimo kończymy nasze spotkanie z Ojcem Świętym. Przypominamy, że wszystkie informacje z działalności Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej możecie Państwo na bieżąco śledzić na stronie vaticannews.va/pl oraz na naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, a także X-ie. Jutro, drodzy Państwo, zapraszamy do łączenia się z naszą transmisją o godzinie 10:40. Papież Leon XIV uda się do zakładu karnego. O godzinie 11:50 będziemy transmitować dla Państwa różaniec z Montserrat, natomiast o 16:20 spotkanie papieża z organizacjami, które niosą pomoc na różnych płaszczyznach ludziom potrzebujących. Natomiast o godzinie 18:50 msza święta transmitowana będzie z katedry Świętej Rodziny, Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie Ojciec Święty poświęci wierze Jezusa Chrystusa. Kochani, piękne spotkanie, w którym mogliśmy uczestniczyć, w którym wysłuchaliśmy świadectw, pytań i odpowiedzi Ojca Świętego, w którym mówił on w przejmującej homilii o nocach, które młody człowiek dzisiaj musi pokonywać, ale też o tych nocach, które są bardzo człowiekowi potrzebne. Ojciec Święty przypominał, że noc ciemna, trudności, które przeżywamy, mogą nas poprowadzić do czegoś piękniejszego, do światła dnia codzienności. Najważniejsze jest jednak, aby nie zamykać się na siebie, aby trudności, problemy rozwiązywać razem ze wspólnotą, aby trudności, problemy rozwiązywać na modlitwie w świetle Ewangelii i sakramentów.

Jeszcze raz dziękuję Państwu za dzisiejszą wspólną obecność, za wspólną modlitwę z Ojcem Świętym Leonem XIV na stadionie olimpijskim w Barcelonie. Na stadionie, który dzisiaj zgromadził 40 tysięcy ludzi, który stał się dialogiem, przejmującym dialogiem. Dialogiem, w którym popłynęły łzy z oczu jednej ze studentek, która składała świadectwo trudności, z którymi musiała się zmierzyć jako małe dziecko. Zachęcamy do tego, abyście wrócili Państwo do tych pytań, które zadali młodzi ludzie i odpowiedzi Ojca Świętego, które to pytania i odpowiedzi możecie znaleźć w relacjach na naszej stronie internetowej vaticannews.va/pl oraz na naszych mediach społecznościowych. Życzę Państwu pięknego wieczoru, błogosławionej nocy. Razem z Wami, z Ojcem Świętym, modlił się dzisiaj ksiądz Łukasz Bankowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży, od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
2: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, myśleć i żyć według logiki prawdziwszej, to znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
1: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
3: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
1: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, m.in. ksiądz Krzysztof Jaworski, chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
4: Ten współczesny świat tylko patrzy, tak jak ktoś mi pod nogi, a tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Wcale tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właściwie też patrzenie na Pana Boga, a to jak właśnie ten człowiek ukazuje, cała sprawa, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu. Katechizm teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.